0: Budzisz się po weekendzie i od razu dostajesz na start Ila Jokesa.
1: Cześć!
0: I to jest właśnie poranek we Wstawaj, Nie Udawaj. Super, że akurat z nami jesteś od samego rana.
2: Dzień dobry. Tymczasem w zachodniopomorskim, słuchajcie, mają białą wiewiórkę. To jest absolutna gwiazda lokalnych lasów. No jaka jest wiewiórka zazwyczaj?
0: No, ruda.
2: No to ta jest biała właśnie.
1: I szalona. Ale nie, to jest super, bo ta wiewiórka się szykuje do zimy, no i przyjdzie zima, a ona już będzie taka gotowa, cała taka na biało.

0: Fajnie?
1: No pewnie, że fajnie. Tak wam gramy od rana. Back to you w RMF Max.
2: I wiemy, że już jesteście na nogach. My to wiemy, bo słuchacie RMF Max, słuchacie poranka i wiemy, że chcecie również się podzielić, jaka praca nie śpi.
3: Mamy tutaj otwartą galerię wszystkich prac, które nie spały w zeszłym tygodniu. No i żeby wymienić tylko kilka pierwszych: żołnierze, sądy, piekarze, rolnicy, kierowcy autobusów między innymi oraz pani z przedszkola i ze żłobka. No i możesz dołączyć do tej galerii naprawdę wyjątkowych ludzi.
1: Właśnie, bo może brakuje twojej pracy, a może właśnie też jesteś z którejś z tych prac i musisz dać znać wszystkim, że nie śpisz. Koniecznie się odezwij, nawet jak miał być to twój taki pierwszy raz, jak się do nas odezwiesz.
2: Teraz wejdź na Facebooka albo na Instagrama RMF Max, klikasz mikrofonik, nagrywasz nam głosówkę, wysyłasz, a potem cała Polska słyszy, jaka praca nie śpi.
1: I wszyscy są z tego dumni. Duma 1000!

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: I po reklamie.

0: Buongiorno, jeszcze przed godziną szóstą mówią wam The Colors, to Italo Disco w RMF Max. Przed szóstą też przypominamy, że możecie być razem z nami, chwaląc się, jaka praca nie śpi. Czekamy cały czas na wasze głosówki.
1: Tak, a my teraz najuprzejmiej zaprosimy was wszystkich.
2: Szanowni Państwo,
1: o godzinie szóstej będzie Flash.
2: Więc bardzo prosimy szanownego Państwa, żeby teraz zostać, posłuchać najważniejszych informacji.
1: Koniecznie.
2: Proszę usiąść, rozłożyć płaszcz.
1: No, elegancko.
3: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na Flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Wielkopolski kurator oświaty Igor Marek Bykowski zaapelował do dyrektorów szkół o pilny przegląd procedur bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o kontrolę wejść, ograniczenie dostępu osobom nieuprawnionym oraz sprawdzanie zasad alarmowania i ewakuacji. Do 22 października szkoły mają omówić i przećwiczyć reagowanie na sytuacje kryzysowe. Kurator podkreśla, że placówki pozostają bezpieczne, a działania mają lepiej przygotować je na ewentualne zagrożenia. Tych zapasów nie da się uzupełnić dostawami z magazynu. W poznańskim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa widać wyraźne braki w przypadku kilku popularnych grup. Jeśli dotąd nie myśleliście o tym, żeby oddać krew, to może to jest ten moment? Przekonywać was będzie teraz Przemek Wałczyński.
4: Najważniejsze to nie boli i w praktyce nie różni się niczym od wizyty w przychodni, gdy idziecie na szczepienie. Proces jest nieco dłuższy, ale korzyści z waszej decyzji odczuje więcej osób. Obecnie wskaźnik zapasów w centrum przy Marcelińskiej na czerwoną mrugę przy grupach z minusem, czyli 0RH minus, ARH minus i BRH minus. Brakuje również krwi ARH plus. Jeżeli nie wiecie, jaką macie grupę, to nic nie szkodzi, bo krew może oddać każdy. Ważne, aby być zdrowym i mieć co najmniej 18 lat. Możecie umówić się na wizytę stacjonarnie przy Marcelińskiej albo złapać kursujący po Poznaniu czerwony krwiobóz.
3: Do Poznania przyjechali specjaliści od turystyki z całego świata. Ponad 100 osób zwiedzało nasze miasto, a teraz będą promować je w najdalszych zakątkach globu.
5: No stoimy tu dzisiaj w sali, gdzie jest blisko 100 stolików, które należą dzisiaj do przedstawicieli biur podróży z całego świata. My akurat stoimy przy stoliku z Japonią, ale tu kawałek dalej Norwegia, Południowa Korea, Stany Zjednoczone. Cały świat przyjechał, który normalnie sprzedaje Polskę i wysyła tutaj swoich turystów po to, aby raz do roku spotkać się z polską branżą turystyczną.
4: Czyli tutaj będzie prezentacja polskiej oferty, można powiedzieć?
5: Polskie biura będą spotykać się w takich slotach co 10 minut.
3: Mówił Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. I na koniec tego flesza Teatr Tańca w Poznaniu świętuje. Wspólnie z Teatrem Wielkim i Szkołą Baletową przygotowano specjalne wydarzenia w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin założyciela teatru.
6: Wszystkie instytucje się połączyły, dlatego że Konrad Drzewiecki był związany z tymi wszystkimi instytucjami w czasie swojego życia zawodowego. Mocno był też związany z Poznaniem. No choć oczywiście dla nas, jako dla pracowników Polskiego Teatru Tańca, no i też myślę generalnie tak historycznie głównie jest skojarzony jako właśnie założyciel Polskiego Teatru Tańca. 14 października to jest dzień, kiedy przypada dokładnie setna rocznica urodzin Konrada Drzewieckiego i z tej okazji dzieje się bardzo wiele.
3: Mówiła rzeczniczka Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu Anna Koczorowska, a szczegóły znajdziecie na stronie teatru.
2: Zimno tak trochę o poranku, nie? Już chyba trzeba powoli wyciągać...
7: Nie mów tego.
2: Nie? Mam mówić?
8: Trzeba się po prostu ubrać w warstwy wierzchnie.
2: O to chodzi w tym wszystkim, w tej zabawie. A, dziękuję. 2 minuty po godzinie 6. Dzień dobry wszystkim.
8: Dzień dobry.

0: Tame Impala jak wasza ulubiona kawa. A nie, w mojej głowie to się rymowało tutaj, nie? Sorry, 8:06 w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: Zajmij za to dobrze, że wy jesteście i przy okazji chyba, że chciałeś coś zarymować.
3: No nie, no, że i wszystko, Tame Impala, wszystko od rana za leci szybciej.
2: No i dobrze, to dobra, to jednak ja powiem. Super, że wy jesteście z RMF Max od samego rana, bo w poniedziałek od godziny 6 nie śpicie i wysyłacie nam głosówki. Jaka robota nie śpi?
4: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich techników sterylizacji medycznej.
3: Szacunek, poważna robota, jajse tam nie robicie.
2: Na pewno, na pewno.
5: Siemka, tutaj Boguś, spawaczy już na nogach.
2: O, wiadomo, ale on mimo wszystko zaspawany, na 100%, nie w masce.
6: Siemano, oczywiście zło nie śpi, taksiarze też.
0: Nie no, taksiarze o tej porze to samo dobro jest, samo dobro. Że ktoś zaśpi.
2: Całe szczęście, że wy jesteście, no to jest super sprawa.
7: Cześć, z tej strony Jarek Barber z Kwidzyna.
2: No kogoś chyba ogoli dzisiaj, nie?
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
2: Super, że jesteście, to bez was ten program po prostu nie istnieje.
8: No jak to nie śpi? Budowa nie śpi.
0: No wiadomo.
2: Budowa au. Dużo dzisiaj było, nie?

0: Można fajnie? Można? MJ Deli, Deli Supreme, RMF Max. To jest porządny jednak numer, trzeba przyznać.
1: No, trzeba tak powiedzieć to wprost, nie?
2: No co, no na zimę będą wyższe rachunki w sklepach niestety.
1: O, co się stało? A co drożeje? Gaz?
2: Chleb, ziemniaki, czekolada zimą będą droższe. To są najnowsze prognozy, głównego...
1: Tak, bo widzę, że masz GUS zapisany. Znaczy, to jest jednocześnie dobrze, ale z drugiej strony, no w te święta nie będzie Mikołaja ani z czekolady, ani z ziemniaków. No sorry, nie?
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forking T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forking T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
10: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: tej strony Krzywu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Poznań 93 i 5 FM.

0: Wow! Asher, Pitbull i my o 6.30 w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i wy przede wszystkim, bo ta zabawa jest dla was. Chodzi o to, żeby trochę rano o poranku się wyluzować. No i żeby przede wszystkim znaleźć klucze, bo to jest zabawa, gdzie są moje klucze.
3: Gdzie są klucze i nie ma złych odpowiedzi.
0: Absolutnie.
3: Nagrajcie
0: nie.
3: koniecznie głosówkę, zwłaszcza jak miałoby to być pierwszy raz.
0: Dobra, Mateuko, wyciągaj to w końcu.
3: Głęboki wdech.
0: Dawaj.
2: Uwaga.
0: Za coś tymi kluczami, gdzie ty je schowałeś, chłopie, nie?
2: No. To nie jest proste. O. Słuchajcie, to może być wszystko. Co to jest? Będziecie mogli za chwilę zobaczyć na Instagramie poranek RMF Max, a na razie prosimy was po prostu o głosówki. Gdzie są klucze?
0: Ale to jest altana ogrodowa. Także teraz nagrywaj głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max. Gdzie to brzmi? Na jakie miejsce, w którym Mateuko mógł schować klucze?
1: O poranku słuchasz RMF Max.
0: Ale dzisiaj trudne, no naprawdę trudne.
2: A to jest nowa Taylor Swift w RMF Max.
3: Porozsypywałem wszystko.

0: końca.
1: Jest nasza słońce o poranku, Oskar Cym z jego Bez końca w RMF Max. Jest już 6:30 w RMF Max. Finał zabawy.
2: Pytaliśmy was o to, gdzie są klucze. Dzisiaj to edycja wiata ogrodowa.
3: Tak jest.
2: Co się może wydarzyć? Brzmi to tak. Mhm. Ciekawy odgłos, ale jak zwykle nie zawiedliście swoją fantazją.
3: Ludzie, wy wiecie, jaką głosówkę nam nagrać na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
4: Dla mnie to te klucze są schowane w słoiczku po peta.
2: Tak, po tych butelkach.
1: Po butelkach.
3: Kaucyjnych. No wiadomo, zakręcone jak słoik, nie? No.
5: Klucze są w worku po nawozie bydlęcym.
3: Wiadomo, sprawdziliśmy, nawóz dowozi ostro, to prawda.
2: Ale co chodzi o to, że Mateuko jest taką świnią, czy coś?
3: Nie wiem, o co chodzi. No.
0: Bydlęcym.
3: Bydlęcy, dobra.
1: To co innego, a to co innego, Filip.
3: A jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie naprawdę są klucze, to zajrzyjcie na naszego Instagrama. Poranek RMF Max, tam już jest rozwiązanie naszej zabawy.
6: Reklama. Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
10: Kochanie, słyszałeś to?
11: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
10: Duch?
11: To Halloween w Zamku Książ.
12: Miało być trochę strasznie.
10: Trochę? Te mroczne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
12: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
10: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
12: Wracamy?
10: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
13: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzech.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
16: A cappuccino też za piątkę?
17: Też.
16: A flat white?
17: Też.
16: A...
17: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
18: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
19: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
2: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Poznań 93 i 5 FM.

0: Boom Boom Girl.
1: Boom Boom i 6.50 się zrobiła w RMF Max.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I specjalnie dla was najnowszy ranking najchętniej czytanych książek na świecie. O, jest takie zestawienie. Na pewno jesteście bardzo ciekawi. Na pierwszym miejscu mamy oczywiście Biblię, na drugim miejscu jakieś tam książeczka ma ocetunga, cytaty, ale trzecie miejsce już podejrzewam takie tematy ciekawe. Harry Potter, saga. Potem Harry Władca Potter. Pierścieni na czwartym, Alchemik, to czytaliście na pewno, Kot Leonarda da Vinci, a na siódmym Saga Zmierzchu. No, grube dzieła.
4: Nie, no, prawda, ja się nie zgadzam. Bo najczęściej czytane są gazetka z promocjami z Biedry, skład szamponu albo skład na przykład płynu do

0: Najlepszy humor od samego rana to tylko z RMF Max. Axwell Ingrosso i More Than You Know za nami.
1: Z dobrych rzeczy i ważnych rzeczy mamy dla was też flash, sport i pogoda. To wszystko punktualnie o 7:00. Zostały 4 minuty.
2: No warto.
1: Hop, hop, hop, ale zostańcie przy radiu.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za kartę.

0: tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
4: Dzień dobry. Znowu to samo auto?
5: Tak, znowu coś się zepsuło.
4: Naprawić można wszystko, tylko czy jeszcze warto?
6: Jeśli kolejne naprawy kosztują więcej niż samochód jest wart, czas na racjonalny krok. Zadzwoń do Capral Car. Legalna stacja demontażu. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. 515-111-111. Powtarzam, 515-111-111.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: I po reklamie.

0: Lady Gaga.
1: Z tej strony modelki
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Poznań 93 i 5 FM.
4: Minęła siódma, czas na Flash Sport i pogodę i jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, miło w końcu tu być. Do 4 razy sztuka. Po 3 nieudanych próbach Łukasz Gibała w końcu został prezydentem Krakowa. Zdobył ponad 62% głosów. Jego kontrkandydatka Monika Piątkowska niecałe 38%. Nowy prezydent zapowiada, że przed Krakowem 2 trudne lata.
6: Trzeba będzie zbudować większość w Radzie Miasta, trzeba będzie naprawić finanse Krakowa. No więc to nie będzie łatwy czas. Będę się cieszył za 2 lata, jeśli się okaże, że faktycznie uda mi się tutaj posprzątać po poprzednikach i przywrócić normalność.
5: Jakie będą pierwsze decyzje nowego prezydenta Krakowa?
6: Dolina Prądnika, ochrona prawie 200 hektarów terenów zielonych. Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle. A druga decyzja to przywrócenie poprzednich taryf, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
5: Frekwencja w wyborach w Krakowie wyniosła nieco ponad 44%. Z Małopolski przenosimy się na Mazowsze. 9 szkół w mieście i gminie Wyszków zawiesza dziś i jutro zajęcia. To reakcja na wydarzenia w Leszczy Dole Nowinach, gdzie w czwartek 15-latek zaatakował nożem 3 osoby. Dziś Ministerstwo Edukacji Narodowej ma przedstawić instrukcję postępowania na wypadek ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
7: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych. To dotyczy zarówno rodziców, uczniów, jak i nauczycieli.
5: Mówiła wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. Jeszcze w tym tygodniu mają też ruszyć specjalne szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów. Zimowe zakupy mogą być droższe niż zwykle. Ekonomiści przewidują wzrost cen między innymi pieczywa, czekolady oraz części warzyw, w tym ziemniaków i sałaty. Powód? Coraz słabsze zbiory spowodowane suszami, upałami i gwałtownymi zmianami pogody. Do tego dochodzą wysokie koszty energii, transportu i produkcji. A skoro już o pieniądzach i gospodarce mowa, dzisiaj poznamy zdobywcę tegorocznego Nobla z ekonomii. To ostatnia z nagród przyznawanych w tym roku naukowcom, których odkrycia mogą zmieniać nasze życie na lepsze.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: I tenis na otwarcie. Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy turnieju tenisowego w Szanghaju. Polski tenisista pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
8: Mecz na pewno był też wyzwaniem, szczególnie gdzie przeciwnik grał bardzo agresywnie, bardzo mocno uderzał piłki.
5: Jego kolejnym rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Bramki, kontrowersje i dużo dyskusji po końcowym gwizdku. Legia Warszawa ograła Wisłę Kraków w hitowym meczu 10. kolejki Ekstraklasy. Do tego spotkania m.in. wrócimy we Fleszu za godzinę. Siatkarze Asseco Resowi Rzeszów wygrali memoriał Arkadiusza Gołasia. W finale pokonali Skrę Bełchatów 3-0. Rekord frekwencji i kenijska dominacja. W 12. PKO Krakowia półmaratonie królewskim najlepsi okazali się Derek Czege i Valentin Benedek. Na starcie stanęło ponad 16 tysięcy osób.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: No i to będzie typowo jesienny poniedziałek. Sporo chmur, lokalnie pojawią się opady deszczu. W górach zrobi się już bardziej zimowo, wysoko w Karpatach może popruszyć śnieg. 7 stopni w Zakopanem, 11 w Suwałkach, 12 w Warszawie. Dziś maksymalnie 13 stopni, tyle zobaczymy we Wrocławiu czy Szczecinie. No i niemal wszędzie, co ważne, możliwe też krótkie przejaśnienia. Warto więc od czasu do czasu spoglądać się w niebo.
3: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
9: Będziemy patrzeć w niebo i liczyć, że spadnie nam co, nie wiem, jakaś dodatkowa pensja, premia w pracy, albo gwiazdka, przynajmniej jakąś pomoc przy poniedziałku. Dzień dobry, super, że jesteście z RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj.
10: Karola Kowalska.
9: Mateusz Marek.
11: Max.
12: Filip Kliber, zdążyłem.
10: Sprawdzałem, czy pamiętacie swoje imiona i nazwiska. I Kinga Nyga też jest, która wróci za godzinę.
5: Będę chętnie.
10: Dziękujemy bardzo. Fastboy Music Sense tymczasem.

0: To jest poranna siłownia z Dua Lipą. Training Season w RMF Max 10 po 7.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I teraz pora na to, żeby przyszła nasza zabawa do tablicy. Proszę, szukamy, szukamy ludzi, którzy jadą do szkoły, mają na pokładzie tak zwanego bąbelka, level dowolny, ale najlepiej, gdyby to był zakres wiedzy z podstawówki. Mm-hmm.
4: I dzisiejsza kategoria, moi drodzy.
2: Dzisiejsza kategoria.
4: To jest biologia.
0: Także... I teraz już wam mówimy, co będzie się działo w związku z tym. Wymyślacie nazwę drużyny samochodowej, biologiczną, którą my potem będziemy wybierać. Wybieramy tę najśmieszniejszą, najbardziej biologiczną. Przysyłacie nazwę drużyny na numer 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów SMS-em. No a potem zadajecie nam pytania właśnie z biologii w finale
3: i
0: zabawy.
3: I to nie martwcie się, bo to my się będziemy męczyć, będziemy odpowiadać, a wy będziecie mogli wygrać po prostu stówkę kieszonkowego.
0: Wow! Także
4: wyślij teraz na numer 3001 nazwę swojej biologicznej drużyny samochodowej.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
4: Ale dzisiaj się spocimy, coś czuję.
3: Powtarzam, protesty, pantofelki.
0: Nic to nie da. Nic to nie da.

0: Najlepsze towarzystwo z wami w drodze do pracy. Temper City jest Self-Aware w RMF Max, 17 po 7.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Ale Karola jest teraz zadowolona, ale za chwilę taka bardzo szczęśliwa nie będzie, ponieważ w naszej zabawie do tablicy, proszę, jest z nami już ekipa kasztanów, czyli Agnieszka i Lena. Siemano! Siemano, cześć dziewczyny, super, że z nami jesteście od samego rana i już za chwilę będziecie zadawały pytania.
4: Dzisiejsza kategoria to biologia, będzie grillowane, są przygotowane dwa pytanka. Myślę, że możemy spokojnie odpalać naszego tradycyjnego dżingielka.
3: Przede wszystkim Lena, jesteś gotowa?
4: Halo, halo, Lena.
5: Z czego zbudowana jest komórka?
3: A poczekaj jeszcze, dobra, musimy odpalić.
2: Do tablicy proszę.
4: Dobra, i teraz na spokojnie, głośno, wyraźnie, pytanko pierwsze od Leny.
5: Z czego zbudowana jest komórka?
0: O. Komórka. No to tak, ekran,
3: klawisze.
0: Ekran, klawisze, antena, ładowania.
4: Tak się nie wypisz łatwo.
3: No, o, rady. No, ale Karola, przecież to jest pytanie z czwartej klasy podstawówki, no.
0: No wiem, no jest jądro komórki.
3: Okej.
0: Okay. No. I jest...
3: Ona idzie dobrze, no.
0: Nie pamiętam... A mogę narysować?
3: Tak, możesz.
0: Bo ja umiem to narysować.
4: Dobra.
0: Jest taki jakby
5: jaj... Ale jądro to już dużo.
3: Dobra.
0: Yes! Dobra.
4: Uf, dobra, czyli jest pół punkta, dobra?
0: Pół kompromitacji to jest.
3: Dawaj, Lena, drugie
4: pytanie.
5: Ile organów ma człowiek?
0: Rany włosy.
3: Konstytucyjny.
0: No. Jezus.
3: No, ale no chociaż pisuje, jeden wymień.
0: No to mogę wam wymienić.
5: Kluczowych, no może te kluczowych.
0: Mhm. No to tak, mózg, serce, nerki, wątroba. Co tam jest jeszcze?
3: Lena, to oznacza, że... Wygrałaś u nas! Elegancko zgrillowałaś Karolinę, a my teraz będziemy się śmiali z niej do końca dnia.
4: Przeczytałem, że od 78 do 315, ale nie wiem, kto ma 315, a kto 78.
0: Ja mam 78.
5: 5 kluczowych było wymienione. Najważniejsze. Tak.
4: Dobra, dziękuję.
3: Super, że się z nami bawiliście i mamy nadzieję, że będziecie z nami przez cały dzień, ponieważ to była zabawa do tablicy. Proszę, która wraca codziennie o godzinie 7. W poranku RMF Max. Ale się spociłem.
0: Ja się spociłam.
4: Wszystkimi organami.
3: Dzięki, Lena, za to.

0: Yeah. Ale elegancko wjeżdża, to o tej porze to Offenbach, Four to the Floor oczywiście w RMF Max.
1: Elegancko też wjeżdżają newsy, takie newsy lubimy czytać, lubimy wam przedstawiać poranku. Marcin Bułka wyróżniony, bramkarz polskiej reprezentacji, został doceniony w Arabii Saudyjskiej, gdzie gra na co dzień, został bramkarzem września. No ty się śmiejesz.
2: A dostał puchar, pieniądze, co dostał?
1: Dostał po prostu nagrodę dla najlepszego bramkarza.
2: No okay. Fajnie. No. I fajnie, i może sobie teraz zjechać i zatankować do pełna na przykład.
1: Na przykład no.
2: Fajnie.
0: Max. Marcin Bułka to chyba brat tego tam Damiana Chleba, nie? Czy przecież... wiem.
2: Przemka Bagiety.
3: Reklama. Świeci się check engine. ABS. Airbag. I jeszcze trzy kontrolki, których nawet nie znasz. To nie choinka. To znak, że czas zadzwonić do legalnej stacji demontażu Capral Car. 515 111 Odbieramy auto za darmo i płacimy gotówką. Capral Car. 515 111 111. 515 111 111.
4: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forging T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forging T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
5: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
3: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Ulala, co to jest za poranek w RMF Max? 7:33 i Lady Gaga.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Nie uwierzycie, co nowego na autostradzie. Razem jest nowa niespodzianka. Odpalają najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości na A2. No tam będzie teraz trzeba radykalnie zwolnić, bo ze 140 do 70.
4: Połowa?
3: Na odcinku okazuje się prawie 50 km trzeba się dzielić. Tak.
5: Ja myślę, że powinni zrobić takie bramki. Słuchajcie, że na starcie już płacisz za wszystko z góry i po prostu jedziesz. Jedziesz normalnie, niczym się nie przejmujesz, tylko żeby tam remontu nie było.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: To już prędzej uwierzę w to, że remontu nie będzie.

0: Najlepiej na dojazdy do pracy wjeżdżają hity od RMF Max, Tobi Romeo i Fly High o godzinie 7.39, a u nas same najważniejsze informacje.
1: No i o tej porze startujemy z tym tygodniem w złotej kumulacji. Dzisiaj słuchając RMF Max możesz wygrać 1 000 000 złotych.
2: Tak, minimum w sejfach jest 5 koła, no ale można wygrać właśnie grubą bańkę. Tylko ile tak naprawdę to jest 1 000 000 złotych?
0: No i właśnie ja sobie to przez weekend próbowałem policzyć, nie? I wyszło mi, że tak, mógłbym sobie kupić domek w górach taki z kominkiem. Okay. Żeby sobie siedzieć po prostu na jesień, bo tak chcę.
1: Okay.
0: Kupiłbym sobie tak samo nowy samochód z salonu, żeby dojechać do tego domku, no bo
1: super,
0: wiadomo, jakoś trzeba.
2: No.
0: I w sumie zostałoby mi jeszcze spokojnie z 500 000 złotych.
1: No, rzeczywiście.
0: To jest taka kasa,
1: to
0: nie?
1: To jest tyle pieniędzy, no.
2: No dobra, no w sumie jak faktycznie wybierzesz odpowiedni domek, odpowiedni samochód, to się spokojnie zmieścisz.
0: To prawda.
2: Ale to jest realne. Realnie można spełnić wiele swoich różnych marzeń. No i tak, no fajnie jest pomarzyć, co by było, gdybyśmy wygrali bańkę, no ale lepiej jest się jakby za to wziąć i spróbować, niż tylko marzyć, no.
1: No i dlatego teraz bierzemy telefon do łapki i wysyłamy SMS-em hasło Max na numer 7467 za 4,92 z VAT-em. No i wchodzicie do gry i minimum, ile wygracie, możecie wygrać, to jest 5 000 złotych, ale w sejfach czeka 1 000 000 złotych.
0: I domek w górach.
1: Domków w sejfach nie ma, bo by się nie zmieścił, ale jest 1 000 000 złotych, więc przyślij hasło Max teraz SMS-em pod 7467.
3: Reklama. Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej masz.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
10: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
12: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
13: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: Tak jest, właśnie jest RMF Max, bo to był Mrozu i Kacperczyk, ponieważ nazywam się Mrozu i Kacperczyk.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber Karola

0: światełko.
1: No i tak śmiesznie jest u nas.
2: Taka prawda, no.
3: To taka prawda,
2: no. Robią fajne piosenki, nazywają się Rozo i Kacperczyk.
1: No i tak jest. Wszystko, no. Jak się nazywa ta pani, o której mówi cała Polska, to nie wiemy, ale pani z województwa mazowieckiego miała niezły rajd w weekend po Podhalu. Najpierw została pouczona przez policjantów, że wyrzuca papierki przez okno z samochodu i że tak nie wolno. No, panowie ją policjanci sprawdzili, tam nie była pod wpływem. Okej, puścili ją wolno. No ale potem pani się odpaliła, słuchajcie, i tak, uszkodziła po drodze dwa budynki stacji benzynowych, uszkodziła samochody, motocykl, po czym zatrzymała się na ogrodzeniu, no i wtedy to już chyba nie było tak wesoło.
3: Może pani myślała, że chodzi o to, żeby zebrać jak najwięcej punktów w tej zabawie, nie?
4: Słuchasz Poranka RMF Max.
2: No i gwiazdki pewnie też, nie?
3: Tak, no bo jest miesiąc do premiery GTA 6. Może o to chodzi.
1: Może chce być postacią w tej grze.

0: Nie no, my to wam zazdrościmy, że możecie z tym numerem jechać do pracy i do szkoły. Wasted w RMF Max, 5 minut przed godziną 8, a to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: Firma postanowiła, że kupi sobie ekspres. Wiadomo, no wchodzi sobie w koszta najlepiej, nie? Ekspresem sobie to zrobić. Tylko że się okazało, że ekspres miał tylko jedno zadanie. No nie uwierzycie co? No parzyć kawę.
2: Aha.
1: A w 10 dni ten ekspres zużył ponad terabajt danych.
2: Aha, bo był wpięty w sieć.
1: No jasne, że tak, no bo to jest inteligentny ekspres, super, nie to co my.
2: To była taka kawa, która kopie, ale chyba kopie kryptowaluty.
1: Max. My już kopiemy informacje najważniejsze. Kinga Dyga w gotowości, za chwilę Flash Sport i pogoda w RMF Max.
3: Reklama.
4: Gastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
4: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
8: I po reklamie.

0: prawej strony krzyku.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
4: Na zegarach jest punktualnie 8, Kinga Nega w studiu, a to oznacza jedno, flash, sport i prognoza pogody już teraz w RMF Max.
6: Szkoły pod szczególnym nadzorem. Dzisiaj policjanci ponownie pojawią się przy placówkach w całym kraju. Te działania to reakcja na ostatnią falę niepokojących incydentów w polskich szkołach. Do wczoraj zatrzymano 117 osób, głównie w wieku od 13 do 19 lat. Policja apeluje do uczniów o rozsądek i czujność.
7: W wielu przypadkach młodzież nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji, a wydziały cyberbezpieczeństwa monitorują na bieżąco sytuację. Policja interweniuje w szkołach. Oprócz prewencyjnych patroli w rejonie szkół, funkcjonariusze rozmawiają z dyrektorami, pedagogami oraz psychologami.
6: Mówił Beniamin Kubiak-Piłat. Koalicja rządząca traci drugie największe miasto w Polsce. W Krakowie wybory prezydenckie wygrał Łukasz Gibała, który zdecydowanie pokonał kandydatkę KO i PSL-u Monikę Piątkowską. Lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 62% głosów.
8: Krakowianie odzyskali swoje miasto!
6: Łukasz Gibała wygrał w każdej grupie wyborczej, jeżeli chodzi o wiek głosujących, a najchętniej poparli go młodzi. Międzynarodowa grupa przestępcza odpowiedzialna za oszustwa bankowe rozbita. Zatrzymano 12 osób, w tym dwóch Rosjan, którzy mogli wyłudzić co najmniej kilka milionów złotych. Co wiadomo o zatrzymanych?
9: Ci Rosjanie mieli w Polsce od 2 lat i od roku pobyt czasowy. Obu zatrzymano w Warszawie. W systemach mają wpisy ostrzegające o tym, że mogą posiadać kontakty z organizacjami terrorystycznymi. Poza nimi w ręce mundurowych wpadł jeszcze Ukrainiec i 9 Polaków, a wśród nich pseudokibic z Warszawy.
6: Grupa działała od 2 lat, głównie w Warszawie, Łodzi i Białymstoku, dodaje Krzysztof Zasada. To pieniądze, które mogą zaprocentować za kilka lat. Dzisiaj w RMF Max przyglądamy się pracowniczym planom kapitałowym. Co to za program?
10: Pracownicze plany kapitałowe to program oszczędzania długoterminowego w miejscu pracy. W programie bierze udział pracownik, pracodawca i państwo.
6: Mówiła Marta Dam-Świerkowska, członkini zarządu PFR. O PPK będziemy jeszcze dzisiaj mówić w RMF Max. A jeżeli na Mazowszu usłyszycie dzisiaj syreny alarmowe, nie ma powodów do niepokoju. Ruszają ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Potrwają one do piątku.
5: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Flesz sportowy o 8 rozpoczyna Ekstraklasa. Legia Warszawa wygrała u siebie z Wisłą Kraków 2-0. Niektóre decyzje sędziowskie wywołały kontrowersje.
11: Aut, po którym straciliśmy bramkę, bo tam ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę. No i później też taka kontrowersja, czy był faul na Juliusie Edhalerze w polu karnym, czy nie.
6: Mówił trener Wisły Mariusz Job. Powtórki potwierdziły, karne Wiśle się należał. Kryzys Widzewa Łódź nadal trwa. Łodzianie czekają na zwycięstwo od 9 sierpnia. Tym razem ulegli w Gliwicach Piastowi 1-2, Pogoń wygrała u siebie z Koroną 2-0. Teraz angielskie boiska, piłkarze Manchesteru City wygrali z Liverpoolem 3-0 w 6. kolejce Premier League. I na koniec Formuła 1, nocne Grand Prix Singapuru miało tylko jednego bohatera. Max Verstappen od startu do mety był poza zasięgiem rywali.
5: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Kurtka się przyda, parasol również, ale jesień nie zamierza dzisiaj całkowicie odbierać nam dobrego humoru. Na niebie ma być więcej chmur niż słońca. Miejscami przelotnie popada, ale spokojnie, nie zabraknie też przejaśnień. Najwięcej szans na nie mają mieszkańcy zachodniej Polski. Na termometrach przeważnie od 11 do 13 stopni, a więcej słońca i wyższe temperatury, to już sobie sprawdziłam, od czwartku.
5: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Dostaliśmy taką informację na Facebooku, że pozdrawiamy jadących do pracy, pozdrawiamy jadących do szkoły, a nie pozdrawiamy jadących do przedszkola. I najmłodsi słuchacze RMF Max są bardzo niepocieszeni, także...
12: 3-4.
13: Pozdrawiamy!
12: I gramy Zalię specjalnie dla nich. Tylko kochaj mnie. Wasza ulubiona Zalia. 4 po 8. Filip Kliber.
4: Karola Kowalska.
14: Mateusz Marek.
12: Kinga. Fajnie, dzięki za flesz.

0: To jest weekend jeszcze cały czas w poniedziałek. David Guetta, Neo i Akon w RMF Max. A wy słuchacie? Wstawaj, nie udawaj.
1: Nie, zastanawiacie się, wiemy, że myślicie nad tym, zastanawiacie się, czy to jest prawda, czy ludzie naprawdę wygrywają u nas te pieniądze, o których my mówimy. Kurczę, oczywiście, że tak. Codziennie jest do tego okazja i dzisiaj można zgarnąć minimum 5 tysięcy, ale można też zgarnąć naprawdę ten milion teraz, słuchając także RMF Max.
2: No. Naprawdę, to jest takie proste. To trzeba tylko wziąć telefon do ręki. Naprawdę, telefon ten, który masz w kieszeni albo który masz w torebce. Wysyłasz zgłoszenie SMS-em z hasłem MAX na numer 7467 za 4,90 z VAT-em i już jesteś w grze o minimum 5 tysięcy, a nawet milion złotych możesz wygrać.
0: No i to jest tak. My tutaj, wiecie, pracujemy w radiu, kończymy program, ale przechadzamy się tymi korytarzami. Więc sejfy są? Są.
2: Są.
0: Pieniądze w sejfach są?
2: Są.
0: Są, widzieliśmy.
1: Znamy ludzi, którzy prowadzą finał po południu. Jest, to dzieje się i rozdają tą kasę.
0: No więc skoro jakby mówimy, że to działa, no to naprawdę działa. Zgłoś się już teraz po milion złotych w RMF Max. Przyślij hasło Max z SMS-em pod 7467. RMF Max. 7467. Mega prosty numer.
1: Trzeba próbować.

0: I wszystkie dzieciaki w samochodzie śpiewają. La, la, la, la, la. To Belo, to Kim Body, 18 minut po godzinie 8. Wstawaj, nie udawaj, w RMF Max.
1: Słuchajcie, są pierwsze wnioski po takim pilotażowym programie skróconego czasu pracy w różnych krajach europejskich. Tam badano, jak, co by się działo, jak będziemy pracować mniej, krócej. To pracownicy, okazuje się, są bardziej zmotywowani, bardziej im się chce, są bardziej zaangażowani.
2: Niesamowite. No proszę, niesamowite. Strach pomyśleć, jak byliby zmotywowani, gdyby dostawali na przykład, słuchajcie, większe pieniądze.
0: Nie podpowiadaj!
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama. Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
11: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
12: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
14: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
15: Janie, skarpeta na pieniądze.
16: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
16: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
17: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: A teraz w RTV Euro AGD.
20: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
23: Z tej strony Asia.
24: Tu Ola i Jarek.
25: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
26: Cześć, tu Oskar Cyms.
27: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
28: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Daj, daj, w RMF Max. To jest 8:30.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: I właśnie o tej porze zapraszamy was na nasz radiowy challenge, który dzisiaj nazywa się: czy poradziłbyś sobie w dziewczyńskim życiu? Rytututu. W roli eksperta Karolina Kowalska.
0: A przepytywani będą Kliber i Mateuko, czyli ja i Mateuko.
2: Bardzo pani profesor, prosimy o pierwsze pytanie.
3: Czy jesteście już gotowi?
0: Mhm. Tak, ja będę nam przyznawał punkty, to jest tak przy okazji. Dobra?
3: No to uwaga. Płacisz za kawę na mieście banknotem 20-złotowym. Mhm. Ile wydałeś? A. 18 zł, B 20 zł, czy C, szkoda, że nie widzicie ich min, czy C, kawa była za darmo?
2: Banknotem to, ja wiem, to jest, jest za darmo kawa. Bo to są pieniądze, co się nie spisują z konta, nie znasz tego?
3: Tak.
2: To jest dziewczyńska matma.
0: No to dałem?
2: Mam punkt, dobra.
3: Tak jest.
0: No ty wiesz to w ogóle, no dobra, dalej,
3: dobra,
0: dalej.
3: Teraz jest proste. Ubierasz się rano do pracy, stoisz przed szafą pełną ciuchów, co mówisz? A, ale mam dużo super ciuchów, B, nie mam się w co ubrać, C, nie kupię więcej ubrań.
0: Nie, nie, proszę cię, to jest akurat proste.
3: To
0: jest, no oczywiście, że tak, że nie mam się w co ubrać.
2: Nie mam co się ubrać.
3: Tak jest, no, uwaga, punkt. Ostatnie pytanie. Nie kupujesz sobie jakimś cudem, po prostu powstrzymujesz się kolejnego balsamu do ust, bo masz ich już 30 w każdej torebce.
0: Aha.
3: Co to oznacza? A, że oszczędzasz 20 zł. Mhm. B, że musisz użyć pozostałej, dopiero wtedy sobie kupisz kolejny balsam, bo wiadomo, wcześniej nie potrzebujesz.
0: Na pewno
3: czy C,
0: nie.
3: Oszczędzasz 20 zł, więc możesz sobie kupić torebkę za 690 zł.
2: Proszę bardzo, czy razem? Oczywiście, odpowiedź C.
0: To ja muszę jeszcze przyznać nam punkt, bo przecież to zasługuje na kolejny punkt, nie?
2: Nie najgorzej nam poszło, co?
3: Wygrywacie 20 zł w gotówce, czyli nic.
0: Czyli 600?
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Aha, że 600 to jest nic, no wiadomo. No. Mm-hmm. Ta matematyka mnie przeraża.
3: Dziewczyńska matematyka.

0: Tak ładnie, o poranku to tylko u nas, tylko w RMF Max. Post Malone i Sunflower, to jest Wstawaj, nie udawaj. No i co? Dzyń, dzyń, dzyń, dzwonią dzwoneczki, jadą salę.
1: Dzwonią, sanie. Dzwonią, ale nie dzwonią w Pradze, nie dzwonią w Wiedniu. Okazuje się, że najpiękniejszy jarmark bożonarodzeniowy, który będzie w roku 2026 obecnym, nie będzie w tych dwóch miastach. Nie będzie nawet w Krakowie, tylko będzie w Rumunii, w miejscowości Krajowa.
0: A ktoś już był w przyszłości, że to wie?
1: Już wiadomo, co na tym jarmarku się pojawi i już został ogłoszony najpiękniejszym jarmarkiem bożonarodzeniowym w Europie. W Rumunii.
2: Rany, no ja wiem, że w Rumunii jest pięknie, ale nie ma tam najważniejszej tradycyjnej polskiej potrawy. Mm-hmm. Pysznego, zakręconego ziemniaka na patyku.
1: No i też inna sprawa, że jak pojedziesz akurat na święta do Rumunii, no to będziesz musiał Kevina obejrzeć z rumuńskim dubbingiem. To nie wiem, czy to dobrze.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
19: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Irak i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
1: Lidl, to się opłaca.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie.
10: I po reklamie.
9: Karolina.
4: Marek.
9: Zuśka.
5: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
2: Hey, it's Dua Lipa.
11: Hey, this is Kygo.
19: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
17: Poznań 93 i 5 FM.

0: Ale ten numer robi dobry nastrój od samego rana. All of my love w RMF Max. 10 minut zostało do 9.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: Słuchaj, może ty jesteś bogaty, ale mieszkasz w złym mieście, bo okazuje się,
3: że...
2: No, bo trzy najtańsze miasta w Polsce to, uwaga, Suwałki, Grudziądz i Toruń. Chodzi o ceny mieszkań, o w ogóle różne ceny i jakość życia.
4: No okej, czyli okazuje się, że to są najtańsze miasta do życia, tak?
2: Ta,
4: no,
2: ta.
4: To chyba oni po prostu nie tankują u siebie w mieście.
1: O poranku słuchasz RMF Max.
4: No, a zalać trzeba, no.

0: Adam Lambert w RMF Max. Doskonale brzmi przed godziną 9. Punktualnie o godzinie 9 flash i prognoza pogody, także koniecznie zostańcie z RMF Max i posłuchajcie informacji z rana. RMF Max.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl. Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forging T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forging T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
10: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
16: Za mnie!
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: I po reklamie.
19: Hejka, tu Maciek.
20: Ja też dołączam, jestem Aneta.
21: Hey, this is Imagine Dragons.
22: What's up, it's Sean Paul.
23: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max.
25: Poznaj 93.5 FM.
26: Dziewiąta na zegarach, a w głośnikach RMF Max Poznań. Iwona Aszmaniec, zapraszam na poranny flash. 117 osób zatrzymała do tej pory policja od początku akcji związanej z niebezpiecznymi sytuacjami po aktach przemocy w placówkach oświatowych. Odnotowano w sumie 275 zdarzeń, w których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. W ponad 100 przypadkach policja wszczęła postępowania karne.
0: Do sądu rodzinnego trafiły materiały dotyczące 46 osób. Zastosowano już pierwsze środki zapobiegawcze, czyli tymczasowe aresztowania w związku z wydarzeniami z Ostrołęki, powiatu Wyszkowskiego i Sierpca. Są też decyzje o tymczasowym nadzorze kuratora oraz kierowanie do szpitali psychiatrycznych.
26: O czym informowała Magdalena Greinert.
25: To jest RMF Max Poznań.
26: W ciągu ostatnich dni w naszym regionie zatrzymano co najmniej 5 nastolatków, którzy nagrywali filmiki z groźbami ataków w szkołach. To nie challenge, a chęć zaistnienia i zbierania lajków, przekonują wielkopolscy mundurowi.
2: To są zatrzymania młodych ludzi, którzy nagrywają się telefonami komórkowymi, są zamaskowani, mają w ręku maczetę i kierują groźby w stronę placówek oświatowych. Wydziały cyber, między innymi w Wielkopolsce, 24 godziny na dobę monitorują tę sytuację. Każda ta sytuacja jest poddawana indywidualnej ocenie.
26: Mówił komendant wielkopolskiej policji Tomasz Olczyk. Teraz drogi. Niebezpiecznie o poranku było w Gądkach w powiecie poznańskim. Na ulicy Dworcowej, tuż przy wiadukcie w rejonie węzła Robakowo-Borówiec przy S11, złamał się słup oświetleniowy, co spowodowało przerwanie oświetlenia na węźle i dojeździe do stacji kolejowej. Wstępne informacje wskazują na jedną osobę poszkodowaną. Zachowajcie czujność w rejonie wypadku i zdejmijcie nogę z gazu. Zmieniamy temat. Jedyna w Polsce szkółka koszykarska pod patronatem Ligi NBA rozpoczęła całoroczne szkolenia młodych zawodników. Do tej pory organizowane były pojedyncze obozy koszykarskie. Teraz w Poznaniu dzieci mogą brać udział w treningach pod okiem najlepszych trenerów.
3: Dla mnie bardzo ważną informacją jest, że około 90% naszej kadry to są zawodnicy. Pewnie wszyscy z nich przeszli przez poziom reprezentacji Polski, więc to są takie niuanse, którymi mogą się podzielić. Nie zależy nam na tym, żeby wszyscy wchodzili w profesjonalny sport, ale żeby się rozwijali, a już same będą dzieciaki i rodzice decydować, w którą stronę to pójdzie.
26: Wyjaśniał Szymon Rduch, trener i brązowy medalista Mistrzostw Europy w koszykówce 3x3. Na koniec coś dla fanów sztuki. Poznań świętuje setną rocznicę urodzin Konrada Drzewieckiego, wybitnego tancerza, choreografa i twórcy Polskiego Teatru Tańca. W środę w naszym mieście rusza specjalny program wydarzeń przygotowany przez Polski Teatr Tańca, Teatr Wielki imienia Stanisława Moniuszki i Ogólnokształcącą Szkołę Baletową imienia Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej. W programie obchodów znalazła się również wystawa Na scenie Konrad Drzewiecki i Teatr Wielki w Poznaniu, którą możecie oglądać w Fotoplastikonie Poznańskim do 30 listopada.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Mayaland by Epizodia, organizator jesiennej zabawy Gargawin.
26: Dziś pogoda pokaże kapryśne oblicze. Na niebie dominować mają chmury, ale od czasu do czasu słońce o sobie przypomni. Synoptycy zapowiadają też przelotne opady. Warto więc mieć na podorędziu parasol. Na wysoką temperaturę nie mamy co liczyć. Na skali zobaczymy maksymalnie tylko 12 kresek. Wiatr przeważnie umiarkowany, momentami powieje nieco mocniej. Ciśnienie stabilne, biometr obojętny dla organizmu. Wieczorem zrobi się rzeźko. Temperatura spadnie do 8 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Mayaland by Epizodia, organizator jesiennej zabawy Gargawin.
19: 5 po 9, żart na start, 3, 2, 1, zaczynamy.
21: Bo dzisiaj jest dzień bezpiecznego komputera.
27: Aha.
21: Jeden kolega mówi, a mój kolega w 5 minut uszkodził i unieszkodliwił nasz serwer. Mhm. Co ty powiesz, jest hakerem? Nie, cymbałem.
27: No dobra, no i właśnie z tym żartem możecie wejść do pracy dzięki RMF Max. Dziękujemy, to było wstawaj, nie udawaj.
19: Karola Kowalska,
27: Mateusz Marek
28: i Filip Klimer, a także Somber jeszcze dla was specjalnie.
19: Do jutra, dobrego dnia, pa!

Margaret, jej prima balerina po 9 w RMF Max. Dzień dobry, tu Fiołas i nowy tydzień, mamy poniedziałek, czyli weekend oficjalnie przeszedł do historii, choć nie wszyscy jeszcze się z tym mentalnie pogodzili i może są tacy wśród was, którzy łudzą się, że może jeszcze jakoś się uda to odkręcić. No cóż, jeśli już jesteście w pracy, to marne szanse, jestem tu z wami, a jeśli jesteście w drodze, w samochodzie, jedziemy razem do godziny 12, do południa, z wami w RMF Max, tu Fiołas, siema! A czasem, żeby nowy tydzień zacząć dobrze, niewiele trzeba zrobić. Wystarczy zrobić głośniej. Martin Solveig, hello!

0: reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer. Moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Alior Bank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
13: I po reklamie.
14: RMF Max.
15: RMF Max Poznań.

Jeśli byliście kiedyś na koncercie Mroza i zastanawialiście się, kto tak nadziera się przy tym utworze, to prawdopodobnie mogłem być ja, Mrozu i Złoto w RMF Max. Mam przed sobą zestawienie zdrowia psychicznego Polaków. No nie jest najlepiej. Wypadamy poniżej poziomu pełnego dobrostanu. Polacy wychodzi na to, że są zmęczeni, zestresowani i przebodźcowani. I nie tylko w poniedziałek. Co ciekawe, najgorzej wypadają młodzi dorośli, czyli tacy przed 24 rokiem życia. Ci wszyscy starsi teraz powiedzieli, jeszcze życia nie znają, o, to zobaczycie, co was dopiero czeka. I właśnie przez takie gadanie staje się człowiek swoim rodzicem. Właśnie to zrobiliście. Gratulacje, brawo!

0: ona też lubi basowe uderzenie. Miley Cyrus z nowością w RMF Max. No, uderzenia były. Były też techniki, jak się przed nimi bronić, bo prawie 200 osób w Parku Wilsona w ten weekend wzięło udział w ostatnich już warsztatach Bezpieczny Poznań, jak to warsztaty sfinansowane z budżetu obywatelskiego. I można było ćwiczyć samoobronę, reakcję w trudnych sytuacjach i ogólnie to, jak się czuć bezpieczniej. No i tak sobie myślę, że fajnie, ale takie warsztaty nie nauczą bezpieczeństwa finansowego. Tego bezpieczeństwa możecie nauczyć się w RMF Max. W złotej kumulacji do wzięcia 1 000 000 zł. Dzisiaj w sejfach minimum 5 000. A 1 000 000 sprawi, że bezpieczeństwo finansowe poczujecie na pewno. Żeby wejść do gry, wystarczy jeden SMS z hasłem Max na nowy numer 7467. Za 4,92 z VAT-em wchodzicie do gry. Bezpieczny Poznaniak brzmi dobrze, a Poznaniak z milionem na koncie brzmi jeszcze lepiej. Minimum 5 000, a nawet 1 000 000 dziś do wzięcia. 7467. SMS o treści Max. RMF
1: Max. Reklama. Panie Pascalu.
2: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
7: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
8: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
9: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion, Baranowa ulica Rolna 23.
19: Dziś pogoda pokaże kapryśne oblicze. Na niebie dominować mają chmury, ale od czasu do czasu słońce o sobie przypomni. Synoptycy zapowiadają też przelotne opady. Warto więc mieć na podorędziu parasol. Na wysoką temperaturę nie mamy co liczyć. Na skali zobaczymy maksymalnie tylko 12 kresek. Wiatr przeważnie umiarkowany, momentami powieje nieco mocniej. Ciśnienie stabilne, biometr obojętny dla organizmu. Wieczorem zrobi się rześko. Temperatura spadnie do 8 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion, Baranowa ulica Rolna 23.
20: RMF Max.
21: RMF Max Poznań.

Gdyby tak dało radę właśnie afirmować, że wiecie, nie mówiąc o czymś, to by zniknęło, byłoby pięknie. Bledka, komu miałabym powiedzieć w RMF Max? Wtedy nie mówiłbym wam o korkach na wschód od Poznania. Dzisiaj ciężki poranek z tej strony miasta. Duże korki tworzą się przede wszystkim na S5 między Krotoszynem a autostradą A2. Remontowana jest droga w stronę Gniezna. Do tego dochodzą utrudnienia na 92 pomiędzy Poznaniem a Wrześnią. Czyli krótko, jeśli jedziecie dziś od wschodu do miasta, to warto mieć nie tylko pełny bak, kawę, ale bardzo luźny stosunek do czasu, bo podobno jak się jedzie od tej strony do Poznania, to Google Maps nie pokazuje minut do celu, a napis jak dotrzesz, to będziesz. To żeby stojąc w korku też można było się nieco poruszać. Cartier i Sexy Magic.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Ouch! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Neonet, Neonet.
7: To korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
8: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary. Za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
9: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
10: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
12: Tak, a co?
11: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
12: Już robię drugą.
11: Na komputer.
12: Już biorę pożyczkę.
11: Na co?
12: Na komputer. Moje ty szczęście.
13: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Aliorbank albo nic.
13: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
15: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
18: Ja też dołączam. Jestem Agata.
19: What up, it's the weekend.
20: What's up, it's Sean Paul.
21: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Poznań 93.5 FM.
24: Mamy 10, więc czas na flash. Tu RMF Max Poznań. Z wami nadal Iwona Oszmaniec. Zaczynamy. Czujność, spokój, rozmowy z uczniami. To zaleca dziś nauczycielom i dyrektorom szkół minister edukacji Barbara Nowacka. Jej zdaniem sytuacja się uspokoiła.
25: Mówię o tym takim chaosie informacyjnym, podkręcanym zresztą bardzo mocno w internecie. Myślę, że rodzice zobaczyli, że dzieci w szkołach w piątek były bezpieczne, a patrole policji symbolicznie przypominają wszystkim, którzy mają przede wszystkim pomysły na robienie głupich żartów, że tu nie ma przestrzeni na głupie żarty.
24: Barbara Nowacka zapowiedziała, że ministerstwo pracuje nad zmianą przepisów, tak, żeby dyrektorzy mogli działać, przeszukiwać plecaki uczniów czy odebrać niebezpieczne przedmioty.
23: To jest RMF Max Poznań.
24: Kultowy budynek przy Grunwaldzkiej w Poznaniu, gdzie działało kiedyś kino Olimpia, znika z mapy miasta. Obiektem od 4 lat zarządza Akademia Muzyczna imienia Paderewskiego. Zamiast planowanego remontu zapadła decyzja o wyburzeniu. trwają właśnie przygotowania do rozbiórki. Docelowo ma tam powstać nowy gmach Akademii. Prace budowlane potrwają do 2030 roku. Czytanie przy świetle latarki czy zwiedzanie zamkniętego na co dzień ogromnego magazynu. To jedna z atrakcji tegorocznej Nocy Bibliotek w Poznaniu. Zainteresowanie wydarzeniami już teraz jest ogromne. Cieszą się bibliotekarze.
0: 16 i 17 października Noc Bibliotek, oczywiście Biblioteka Raczyńskich, włącza się w tę akcję, która mam wrażenie staje się coraz popularniejsza. Na przykład będziemy czytać przy latarce, będziemy oglądać stare bajki na przeźroczach, będą przeróżne warsztaty dla dzieci. Ta lista atrakcji, które oferuje biblioteka w naszych filiach, jest bardzo bogata. Zapraszam, żeby zajrzeć na stronę Biblioteki Raczyńskich i tam poznać wszystkie szczegóły.
24: Zachęcała do udziału Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Aż do soboty potrwają w Poznaniu obchody Dnia Drzewa. W programie m.in. bezpłatne spacery po miejskich terenach zielonych, warsztaty i wykłady prowadzone przez ekspertów. Kluczowe atrakcje zaplanowano właśnie na sobotę. 17 października w Bramie Poznania warsztaty dla dzieci i rodziców, wykład Drzewa dla miasta czy Miasto dla drzew oraz pokaz filmu Serce dębu. Na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy. To ma być wyjątkowy miesiąc dla odwiedzających Muzeum Narodowe w Poznaniu. Już w najbliższy piątek swoją premierę będzie miał cyfrowy katalog prac Romana Cieślewicza.
1: Cieślewicz może być fascynujący dla wszystkich tak naprawdę, ponieważ jego prace są bardzo zróżnicowane graficznie. Jego fascynowała zarówno sztuka dawna, bo jest na przykład cykl takich kolaży, w których on wykorzystuje dawne malarstwo w swoich pracach fotomontażowych, ale też prace bardzo znakowe i minimalistyczne. Generalnie był człowiekiem, artystą, który fascynował się teraźniejszością.
24: Mówiła Anna Grabowska-Konwent z Muzeum Narodowego w Poznaniu, a rozmawiał z nią Benjamin Kubiak-Piłat.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia, organizator jesiennej zabawy Gargawin.
24: Przed nami chłodny dzień z temperaturą maksymalną sięgającą zaledwie 12 stopni. Zachmurzenie spore, chwilami umiarkowane. Niewykluczone, że przelotnie popada. Wiatr powieje ze średnią siłą. Do końca dnia ciśnienie utrzyma się w granicach normy, a biometr nie powinien pogarszać samopoczucia. Wieczór przyniesie ochłodzenie. Słupki rtęci wskażą wówczas 8 nad zerem. O poranku będzie jeszcze zimniej. Na skali tylko 5 kresek. Później prognozowane jest ocieplenie, a na niebie dominować ma słońce.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia, organizator jesiennej zabawy Gargawin.
16: W RMF Max po 10:00.
19: Od świtu do świtu.
16: Dziś w kalendarzu Dzień Bezpiecznego Komputera, więc spokojnie, idealne święto na poniedziałek. Nie trzeba nic w nim robić, wystarczy go pilnować, wtedy będzie bezpieczny. Tu Fioła, siema. RMF Max. Mówiłem, że ze mną nie zginiecie w poniedziałek. Oskar Cyms na start.

Radio Uxi Lawinia w RMF Max z hitem Reasons. No pewnie jednym z powodów, dla którego jesteście z nami, jest to, że gramy wam najwięcej nowości. Ale teraz mam dla was kawałek z lat 70. Takie retro. Pytanie, czy kojarzycie te dęciaki? O tak, zespół Chillites, Are You My Woman? To z tego kawałka pochodzą dęciaki, od których to solowa kariera Beyoncé zaczęła się, bo nagrała Crazy in Love i tę perełkę przypominam teraz w RMF Max.

0: reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
0: masz! Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
7: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
8: Nie.
7: Zmienić numer rachunku?
8: Też nie.
7: A termin płatności?
8: Jest ten sam.
7: Czyli właściwie co mamy zrobić?
8: Kawę.
9: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka ZOO, która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
11: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
16: I po reklamie.

coś dla tych, którym to muzyczny kop potrafi pchnąć robotę do przodu. Sylwia Bampa, On Tonight w RMF Max. Gdyby tak dało się w korku, co to za poniedziałek dzisiaj? Na dojazdach do Poznania naprawdę jest kaplica. S11 z Kórnika do Poznania zakorkowana w okolicach Gądek. Pozdrawiam wszystkich, którzy tam właśnie stoją. Kierowcy podejrzewają remont, ale ciekawe, że remontu tam w ogóle nie ma. Autostrada Wielkopolska, zapytana skąd ten korek, odpowiada: w sumie to nie wiemy, dlaczego zator się pojawił. Spokojnie zatem, głęboki oddech i jedziemy dalej z Hurzelem. Moving to the Sun gram wam teraz, choć bardziej pasowałoby Not Moving Anywhere, bo w okolicach Poznania wszędzie ciasno, ale przynajmniej muzycznie możemy się gdzieś ruszyć.

0: Brzmi to cudnie. Nowość w RMF Max, a Loner za nami. No i to chyba pasuje do poniedziałku, bo w poniedziałek człowiek zazwyczaj spodziewa się cudów, że budzik nie zadzwoni, że korków nie będzie. A cuda tylko w RMF Max, bo po południu możecie być milionerem bądź milionerką. W złotej kumulacji dzisiaj szansa na milion. Po 17 finał, a w sejfach dzisiaj minimum 5000. Piątkę macie na 100%, gdy dzwoni RMF Max. No i właśnie za to lubię takie historie, bo rano zaczyna się marudzeniem, a koniec dnia może być wyjątkowy. 7467. Tu wystarczy wysłać SMS o treści Max za 4,92 z VAT-em. Pamiętajcie, po 17 milion może być twój. Więc daj sobie szansę, że to ty odbierzesz ten telefon. Max na 7467. RMF Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Słyszałeś to?
6: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
5: Duch?
6: To Halloween w Zamku Książ.
7: Miało być trochę strasznie.
5: Trochę? Tam różne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
7: Mówiłaś, że lubisz dreszczykę mocno.
5: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
7: Wracamy?
5: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
8: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzech.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Credit Agricole.

0: Crédit Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
2: Psst. Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
7: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Mam na imię Jadek.
11: A ja Daniel.
12: Cześć, tu Roxy Węgiel.
13: Cześć, tutaj Trip.
14: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion, Baranowa ulica Rolna 23.
18: Przed nami chłodny dzień z temperaturą maksymalną sięgającą zaledwie 12 stopni. Zachmurzenie spore, chwilami umiarkowane. Niewykluczone, że przelotnie popada. Wiatr powieje ze średnią siłą. Do końca dnia ciśnienie utrzyma się w granicach normy, a biometr nie powinien pogarszać samopoczucia. Wieczór przyniesie ochłodzenie. Słupki rtęci wskażą wówczas 8 nad zerem. O poranku będzie jeszcze zimniej. Na skali tylko 5 kresek. Później prognozowane jest ocieplenie, a na niebie dominować ma słońce.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion, Baranowa ulica Rolna 23.
19: RMF Max.
20: RMF Max Poznań.

0: dzwonić?
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.

0: mebele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
2: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
3: Nie.
2: Zmienić numer rachunku?
3: Też nie.
2: A termin płatności?
3: Jest ten sam.
2: Czyli właściwie co mamy zrobić?
3: Kawę.
4: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry.
2: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
1: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
2: Interesujące, ale co to?
3: Lokata banku pocztowego.
2: Biorę.
3: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: Wybiła 11, a to oznacza, że pora na flash. Przy mikrofonie Iwona Szmaniec, a wysłuchacie RMF Max Poznań. Zaczynamy. Nawet jeśli macie dopiero 20 lub 30 lat, to wcale nie jest za wcześnie, by zacząć myśleć o emeryturze. Im prędzej zaczniemy na nią odkładać, tym więcej dostaniemy później. To dają nam pracownicze plany kapitałowe.
9: W programie uczestniczą trzy strony: pracodawca, pracownik i państwo. Standardowa wpłata pracownika to 2% wynagrodzenia. Standardowa wpłata pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia pracownika, które otrzymuje pracownik tylko dlatego, że zapisał się do programu.
8: Tłumaczyła Marta Dam-Świerkocka, członkini zarządu PFR, portal PPK. A my do tematu oszczędzania na emeryturę jeszcze wrócimy.
10: To jest RMF Max Poznań.
8: Co najmniej 5 nastolatków zatrzymano ostatnio w naszym regionie w związku z publikowanymi w sieci nagraniami z groźbami ataków w szkołach. Co dalej z zatrzymanymi?
11: Te zatrzymania, czyli zatrzymania w Koninie, zatrzymanie w Międzychodzie, zatrzymania w Poznaniu, wyczerpały znamiona przestępstw, stąd te osoby zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej. To są młodzi ludzie w wieku 15, 14, 16 lat. Niektórzy są absolwentami szkół. Poprzez swoje działanie chcą wywołać strach, poczucie strachu, co niewątpliwie im się udaje.
8: Wyjaśniał komendant wielkopolskiej policji Tomasz Olczyk. Kuratorium ma wydać specjalne wytyczne dla nauczycieli, jak o tych wydarzeniach rozmawiać z uczniami. W RMF Max szybka zmiana tematu. Brak miejsc parkingowych na osiedlach Jagiellońskim i Piastowskim pozostaje dużym problemem dla mieszkańców, a ci skarżą się na nieskuteczność interwencji Straży Miejskiej i Policji. Spółdzielnia Osiedle Młodych przedstawiła propozycję wprowadzenia płatnej spółdzielczej strefy parkowania, ale w przeprowadzonych ankietach nie udało się uzyskać wymaganych 50% głosów mieszkańców. Dodajmy, że płatne strefy funkcjonują obecnie tylko na części osiedla Rusa, gdzie po ich wprowadzeniu problem z parkowaniem został rozwiązany. To już nie tylko zwykła zabawka, a prawdziwy sport. W miniony weekend kilkudziesięciu sympatyków jojo wzięło udział w Mistrzostwach Polski organizowanych w Poznaniu. To dyscyplina dająca dużo dobrego, mówi Michał Wiśniewski, jeden z organizatorów.
12: Społeczność jojo jest bardzo otwarta. Nawet jak coś nie wyjdzie na scenie, to nie jest tak, że zostanie ktoś wybuczany.
13: Dla kogoś, kto nie miał styczności z jojo, od czego zacząć?
12: To są takie jojo w okolicy na przykład 40-60 zł, to takie na początek plastikowe. One są fajne na start. No ja osobiście zaczynałem jeszcze razem z początkującym YouTube'em. Nawet przyjście po prostu na zawody, zobaczenie tego, jak ktoś robi sztuczki, też zapytanie się, co, od czego zacząć.
8: Usłyszał Benjamin Kubiak-Piłat. Na koniec szybka przypominajka dla fanów sztuki. W Poznaniu w Galerii Akademii Lubrańskiego nadal możecie oglądać wystawę Czapski – Lekcja Pankiewicza. Wpisuje się ona w obchody roku Józefa Czapskiego. Ekspozycja dostępna będzie do 12 grudnia.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
8: Pogoda póki co zdecydowanie nie rozpieszcza i raczej nic w tym temacie się nie zmieni. Na niebie przewaga chmur, a na skali 10 kresek. Na większe ocieplenie nie mamy co liczyć. Temperatura maksymalna sięgnie zaledwie 12 stopni. Kolejne godziny mają też przynieść przelotne opady i nieco silniejsze podmuchy wiatru. Ciśnienie pozostanie optymalne, a warunki biometeo bez wpływu na samopoczucie. Wieczorem słupki rtęci wskażą 8 nad zerem, a o poranku będzie jeszcze zimniej. Na skali zaledwie 5 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
16: Minęła 11.
17: W każdej chwili Max nadaje hit.
16: Dobra wiadomość to taka, że najtrudniejsze mamy już za sobą. Jeśli właśnie powiedzieliście, gdzie ja jeszcze mam tyle roboty, to ja tylko doprecyzuję, miałem na myśli wstanie z łóżka. W RMF Max z wami, w byle do obiadu. Fioas, siema.
17: RMF Max.
16: A resztę damy radę załatwić razem, jeśli tylko zostaniecie z RMF Max. Marlon Hofstadt, a ja z wami do południa jestem.

To jest dobra rada, jak przeżyć poniedziałek w pracy. Take it slow, Robin Schulz w RMF Max. To trochę teraz z roboty was wyciągnę, bo poznaniacy wzięli też udział w mistrzostwach świata w grzybobraniu. Pod Chodzieżą udział w tym wzięło 120 osób. To takie oczywiście nieoficjalne mistrzostwa świata. Nie wygrywał jednak ten, kto wrócił z największym pełnym koszem. Liczyły się konkretne okazy. Najcięższe, najwyższe, z największym kapeluszem. Te najbardziej dziwaczne były takie kategorie jak siłacz, ważniak, kolos czy cudak. Największe wrażenie zrobił szmaciak ważący 1200 gramów, a grzybem z największym kapeluszem okazał się grzyb o średnicy 30 centymetrów. Ja mam wrażenie, że to w końcu sport dla mnie. Można zostać nieoficjalnym mistrzem świata, chodząc po lesie 2 godziny w kaloszach.

0: Ma w sobie ten numer jakąś taką lekką melancholię. Poza tobą nic, Oliwka. No i trochę tęsknota w poniedziałek też nam się odpala, nie? Tęsknimy za wolnym porankiem, ciepłą kawką do jajecznicy o 11. A gdybyście mogli taki poranek mieć jutro, co wy na to? To co, że wtorek jutro? Gdy dzisiaj wygracie 1 000 000 złotych w złotej kumulacji RMF Max, nic nie stanie na przeszkodzie. Już dziś po 17 gramy finał, a w sejfach jest minimum 5 000 złotych. A znaleźć możesz nawet 1 000 000 w środku. Żeby wejść do gry, wystarczy SMS o treści Max wysłać najlepiej teraz na nowy numer 7467. Wyobraź sobie, że usuwasz wszystkie standardowe budziki w telefonie, bo już się nie przydadzą. Nieźle, nie? Teraz za 4,92 z VAT-em wejdź do gry o 1 000 000. 7467. SMS o treści Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o 1 000 000 lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. 1 000 000. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie.
8: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
12: Panie Pascalu.
13: Tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pan zalecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
16: Ale że już?
15: No już.
16: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
15: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
16: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
15: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: I po reklamie. RMF Max.
8: RMF Max Poznań.

0: Zdecydowanie czuć jeszcze weekend w tym numerze. Wasted gra w RMF Max.
1: No, w pogodzie czuć, że jesień dostała prawo stałego pobytu. W Polsce, no ale jeśli
2: jest śmieszne, trochę.
1: Będziesz płacić podatki, możesz zostać. Jakby co. Prognozy pogody to najbardziej aktualne już za chwilę. Zostańcie z RMF Max, by poznać je wszystkie.
3: Reklama. Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Kochanie, słyszałeś to?
7: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
6: Duch?
7: To Halloween w Zamku Książ. Miało być trochę strasznie.
6: Trochę? Te mroczne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
7: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
6: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
7: Wracamy?
6: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
8: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Janie, skarpeta na pieniądze.
16: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
16: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
17: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowi.
21: A cappuccino też za piątkę?
22: Też.
21: A flat white?
22: Też.
21: A
22: też.

0: Linka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
1: Poniedziałek!
2: Ja też nie mogłam się doczekać.
0: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2%

0: 1,99 zł za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

0: jestem Kuba. Dołączam.
1: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
2: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
3: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Poznań 93.5 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion, Baranowa ulica Rolna 23.
7: Zdaniem synoptyków na niebie póki co utrzyma się spore zachmurzenie. Możliwe, że wystąpią przelotne opady. Temperatura niezbyt wysoka. Słupki rtęci podskoczą wkrótce do 12 kresek. Z biegiem czasu chmur zacznie ubywać. Mają pojawić się przebłyski słońca. Wiatr wciąż wyczuwalny. Ciśnienie w normie, a biometr neutralny. Pogoda nie powinna zatem wyraźnie pogarszać samopoczucia, nawet tym wrażliwym na jej kaprysy. Po zmroku ochłodzi się do około 8 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion, Baranowa ulica Rolna 23.

0: reklama.
1: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forting T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogata

0: bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forting T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
1: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
2: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź Flash Sportowy w RMF Max.
3: Sponsorem Flasha Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Dużo dobrego.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
9: Za mniej. Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.

0: podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland. I po reklamie.
8: Zuśka.
9: Hey, it's Shakira.
10: Hey, it's Somber.
11: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
12: 14 na zegarach, a w głośnikach RMF Max Poznań. Iwona Oszmaniec. Zapraszam na popołudniowy flash. Jeśli zapisaliście się do pracowniczych planów kapitałowych na samym początku ich istnienia, to na waszych kontach może być już całkiem spora kwota. Te pieniądze na pewno przydadzą wam się na emeryturze albo nawet wcześniej.
13: Ale z programu bez pomniejszeń można też skorzystać w innych sytuacjach. To jest wypłata w przypadku poważnego zachorowania, także w przypadku wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. Czyli jednym słowem możemy oszczędzać na własne mieszkanie właśnie w PPK.
12: Tłumaczyła Marta Dam-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK.
0: To jest RMF Max Poznań.
12: Policjanci patrolują rejony szkół po tragicznych wydarzeniach z minionego tygodnia. Patrole odbywają się w trybie rotacyjnym.
14: Nasza obecność będzie widoczna w ramach także patroli doraźnych. Będziemy kontrolowali rejon przyległy, będziemy wchodzili także do szkoły, ale nie będziemy tutaj stali 24 godziny na dobę.
12: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Oprócz rozmów z dyrektorami, nauczycielami oraz rodzicami dzieci zaplanowano też specjalne szkolenia. Teraz ważne info dla kierowców. Ruszyła wymiana nawierzchni na Ziembickiej. Kontynuowane są zaś prace na skrzyżowaniu Alei Solidarności z Piątkowską. Naprawy cząstkowe planowane są na 10 innych ulicach, m.in. Majakowskiego i Klenowskiej. Zmieniamy temat. Nadciąga noc bibliotek. Do akcji włączyła się m.in. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, która zaoferuje wam zwiedzanie swoich magazynów.
15: Są to magazyny o tyle szczególne, że znajdują się właściwie nad nami, nie w piwnicach, tak jak bardzo często w bibliotekach ma to miejsce. Od czasu do czasu zapraszamy naszych czytelników do zwiedzania tych przestrzeni.
16: Co jest w nich, tych magazynach?
15: W tych magazynach są nasze książki, natomiast sama przestrzeń tych magazynów, specyfika tych właściwie wielkich, otwieranych, przemieszczających się na specjalnych szynach regałów, no to jest coś, co bardzo naszych czytelników intryguje.
12: Mówiła Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich, a rozmawiał z nią Przemek Wałczyński. W miniony weekend poznański Stary Rynek ozdobił kwietny dywan z wrzosów. To symbol miasta rozkwitającego dzięki pomysłom poznaniaków zgłaszanym do budżetu obywatelskiego.
17: Jesteśmy w sercu miasta, więc warto, żeby się tu pojawić. Te wrzosy później będą dla mieszkańców, jest jesień. Myślę, że nie, to jest nie ostatni element, który jeszcze pokażemy w naszym mieście, żeby po prostu jak największą grupę zainteresować, aczkolwiek naszą największą ambicją jest, żeby nie tylko była duża frekwencja w głosowaniu w budżecie obywatelskim, co nam się udaje, ale także, żeby jak najwięcej mieszkańców swoje projekty składało.
12: Mówił Patryk Pawełczak z Poznańskiego Urzędu Miasta. Do tworzenia dywanu mógł przyłączyć się każdy. Z doniczek różnokolorowych wrzosów powstały symbole koziołków i napis PBO. A głosować w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego można do 30 października.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
12: Sprawdźmy, co na pogodowych mapach. Zachmurzenie ma być przeważnie spore, ale wystąpią też chwilowe przejaśnienia. Na skali wciąż 12 stopni i taka temperatura utrzyma się w kolejnych godzinach. Wiatr chwilami mocniej da o sobie znać. Miejscami może też pokropić. Ciśnienie pozostanie optymalne, a neutralny biometr sprawi, że pogoda raczej nie popsuje samopoczucia meteopatom. Po zmroku poczujemy prawdziwie jesienny klimat. Ochłodzi się do 8 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
10: Hity na słuchasz RMF Max, jesteś na bieżąco? Wiadomo, 4 po 14. Naukowcy już wiedzą, w kształt jakiej litery układa się krzywa naszego dobrego samopoczucia.
16: To taka mała podpowiedź.
10: Zawsze lepiej U niż D, nie? Asia Meus i Irek Jakubek.
16: Dzień

0: Cały weekend mówiłam, że I'm not ready, a poniedziałek i tak przyszedł. No i co?
1: 15 po drugiej, przynajmniej tyle. To jest dobra wiadomość. Mamy świetną informację dla wszystkich, którzy tak by chcieli coś fajnego do pogadania w czasie popołudniowej kawki w pracy. Tak jak się przerwa w pracy zdarzy, to pamiętajcie, można zagadać do wszystkich na okoliczność naszego samopoczucia, które, jak ustalili naukowcy, układa się w pewien kształt litery U.
0: Czyli rodzisz się, jesteś na samej górze tego U, potem żyjesz, masz 47 lat, dotykasz dna litery U, a potem już rośnie. Tylko lepiej.
1: Super. Ja mam takiego kolegę, który ma dokładnie 47 lat.
0: Ja też mam.
1: I on ma zupełnie odwrotnie. Tylko on akurat bardzo niewyraźnie pisze to.

0: Oh yeah, bas negocjator, bas persuade.
1: Tak, to jest takie zjawisko, że ten rytm cię może wprowadzić w ochotę do tańca i poczujesz to jeszcze zanim twój mózg zdąży o tym pomyśleć, żeby to zrobić.
0: To tak mają ci, którzy myślą mózgiem, nie? Wiadomo, 22 po drugiej w pracy.
1: Co ty
0: to
1: mówisz?
0: Może być różnie, przecież o tej
1: Naprawdę?
0: Porze wszyscy już działają automatycznie. Pozdrawiamy tych, którzy w pracy słuchają m.in. nowej Miley Cyrus. Jeszcze więcej świetnych numerów? Już za chwilę.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Foniks Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Foniks Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Foniks Ból Uszu Max?
5: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Foniks Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Korzyści pełen sklep.
11: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
12: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
13: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
14: By ktoś powiedział pyszne.pl.
15: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
17: Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
19: Lidl. To się opłaca.
20: I po reklamie.

0: Poniedziałek po południu to jest idealny moment na piękną historię o miłości.
1: Pozwólcie, że opowiemy wam o spotkaniu twoim, sejfu i być może miliona złotych.
0: Każdy chce go mieć, bez względu na płeć. Dziewczyny i chłopaki szaleją na jego punkcie, bo on ma bardzo bogate wnętrze. A wiadomo, że wnętrze jest najważniejsze.
1: Milion do wzięcia w złotej kumulacji w RMF Max i to ty dzisiaj masz szansę zostać milionerem.
0: I pamiętaj, jak z nim będziesz, to nikogo nie zdradzisz. Fajnie, co? SMS, podam jego numer, bo to jest taki gość, co warto znać jego numer. Przypominam, wnętrze bogate ma milion. 7467 i bez względu na swoje imię przedstaw się jako Max. 7467, wyślij Max za 4,92 i tak wchodzisz do gry, której stawką jest milion.
1: Ale żeby było więcej opcji miłosnych, to mamy też dla was drugą drogę. www.rmfmax.pl. Tam też możecie się zgłaszać.
0: Najbardziej mnie zaskakuje, że to ty o tym powiedziałaś. Max 7467. Wchodźcie teraz do gry o milion złotych.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Firma postanowiła, że kupi sobie ekspres wici. Tylko że się okazało, że w 10 dni ten ekspres zużył ponad terabajt danych.
3: Aha, bo był wpięty w sieć.
2: No jasne, że tak, no bo to jest inteligentny ekspres.
3: To była taka

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Jungle Night powraca do outletu Factory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Poznań.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Panie Pascalon,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion, Baranowa ulica Rolna 23.
2: Sprawdźmy, co na pogodowych mapach. Zachmurzenie ma być przeważnie spore, ale wystąpią też chwilowe przejaśnienia. Na skali wciąż 12 stopni i taka temperatura utrzyma się w kolejnych godzinach. Wiatr chwilami mocniej da o sobie znać. Miejscami może też pokropić. Ciśnienie pozostanie optymalne, a neutralny biometr sprawi, że pogoda raczej nie popsuje samopoczucia meteopatom. Po zmroku poczujemy prawdziwie jesienny klimat. Ochłodzi się do 8 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion, Baranowa ulica Rolna 23.

0: No nie ma takiej kawki, którą teraz warto by było pić, bo to już za 5:03, jak się ktoś umówił na 8 godzin i zaczął dzisiaj punktualnie o 7 rano, to jest dobry moment, żeby kawę wypić w pracy dopiero jutro.
1: Czy mówiąc krótko, kończcie na dzisiaj. Robotę kończcie na dzisiaj.
0: Mi dwa razy takich rzeczy nie trzeba powtarzać.
1: Wiem.
0: Asia Mełz, Irek Jakubek, bardzo wam dziękujemy. Już za chwilę kanał nadawczy. Reklama.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą.

0: pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny-dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
2: Ale że już?
1: No już.
2: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
1: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
2: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
1: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Poznań 93 i 5 FM.
6: Piętnasta minęła, tu RMF Max Poznań. Iwona Oszmaniec, zapraszam na Flash i Flash Sportowy. Tegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii wędruje do Roberta E. Halla i Michaela Woodforda. Królewska Szwedzka Akademia Nauk doceniła ich pracę pod tytułem Mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Profesor Witold Orłowski, ekonomista z Akademii Wistula i Politechniki Warszawskiej, wyjaśnia, jak ich prace wpływają dziś m.in. na polską politykę pieniężną.
7: One się bardzo przyczyniły do tego, w jaki sposób działa polityka gospodarcza, w jaki sposób działa dzisiaj na przykład Narodowy Bank Polski. No, na przykład prace Woodforda miały kluczowe znaczenie dla tego, w jaki sposób dzisiaj podchodzi się do prowadzenia polityki pieniężnej, czyli do zmian stóp procentowych.
6: Dodał profesor Orłowski.
5: To jest RMF Max Poznań.
6: A teraz wracamy do tematu, którym od kilku dni żyje cała Polska. Chodzi o ataki w szkołach i groźby przeprowadzania kolejnych. To duże wyzwanie dla rodziców, którzy zastanawiają się, jak rozmawiać o tym z dziećmi.
8: Przede wszystkim spokojnie. Nie możemy powodować paniki wśród młodych ludzi. Pamiętajmy, że ten internet, z którego oni korzystają, ma niesamowite duże zasięgi i te informacje rozprzestrzeniają się bardzo szybko. A czasami mamy problem z rozróżnieniem tego, co jest prawdą, tego, co jest fejkiem. I myślę sobie, że tutaj też jest duża rola nauczycieli, ale także rodziców, żeby wyjaśnić uczniowi czy swojemu dziecku, słuchaj, ale musimy korzystać ze sprawdzonych źródeł informacji.
6: Mówił wielkopolski kurator oświaty Ingor Bykowski. Kuratorium ma wydać specjalne wytyczne dla nauczycieli, jak rozmawiać o tym z uczniami. Barwny korowód, koncert i oczywiście rogale. To pewne punkty programu obchodów imienin ulicy Święty Marcin w Poznaniu. O szczegółach reporter RMF Max.
9: 11 listopada centrum miasta zamieni się w imieninowe miasteczko z kiermaszem, rogali, koncertami i atrakcjami dla rodzin. O 14 Święty Marcin odbierze klucze do miasta z rąk prezydenta i poprowadzi barwny korowód z udziałem około 300 osób. W programie są też m.in. występy Smolika i Kewa Foxa, a o 18 na scenie pojawi się Katarzyna Nosowska. Będą warsztaty w zamku, pokazy artystyczne i strefa organizacji społecznych. Wstęp na miasteczko będzie bezpłatny. Całość potrwa od 11 do 21.
6: Tyle Przemek Wałczyński. Kawałek sznurka, a na końcu zawiązana plastikowa lub metalowa zabawka. Z jojem można czynić cuda. Pokazali to uczestnicy Mistrzostw Polski w jojo, którzy w weekend przyjechali do Poznania.
10: Konkurencja najbardziej widowiskowa, jojo battle, gdzie po prostu dwie osoby występują na scenie, mają minutę na swój występ i po prostu publiczność głosuje na to, kogo uważa za najlepszą osobę.
11: Prawa fizyki to coś, co trzeba gdzieś mieć w tym chociaż jednym palcu, żeby móc takie wariacje wykonywać?
10: Prawa fizyki jak najbardziej. Koordynację ruchową, fizykę też. Jojo musi mieć swoje wyważenie odpowiednie, ale też trochę taki performance jak taniec.
6: Wyjaśniał Michał Wiśniewski, jeden z organizatorów, a rozmawiał z nim Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Popołudniowy flash sportowy RMF Max rozpoczynamy od tenisa. Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie turnieju Wuhan. Będzie nią Polka Magdalena Fręch, która zmarnowała aż 4 piłki meczowe, ale i tak ostatecznie pokonała zawodniczkę z Tajlandii Saung Kyu. Teraz piłkarska ekstraklasa. Dziś w zaległym meczu trzeciej kolejki GKS Katowice zagra na własnym stadionie z Wieczystą Kraków. Mecz o 20:30. O 18:00 na zapleczu ekstraklasy Stal Rzeszów zmierzy się z Lechią Gdańsk. To jeszcze o kłopotach Jagiellonii Białystok. Na kilka tygodni z powodu kontuzji został wyłączony z gry słoweński napastnik Nick Prelec. Z tego samego powodu nie gra także Norbert Wojtuszek. Tymczasem już w czwartek Jaga w Lidze Europy podejmie u siebie Ararat Armenię.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Kolejne godziny nie przyniosą pogodowych rewolucji. Na niebie zobaczymy sporo chmur, ale momentami ma się przejaśniać. Podmuchy wiatru wyczuwalne. Możliwy też przelotny deszcz. Ciśnienie utrzyma się w granicach normy, a biometr bez wpływu na organizm. Jeśli dokucza Wam senność i znużenie, to raczej nie przez pogodę. Po zmroku na skali pojawi się 8 na plusie. A co nas czeka jutro? Po rześkim poranku temperatura wzrośnie do 14 stopni. Przez większość czasu na niebie dominować będzie słońce.
1: Mamy 4 minuty po godzinie 15 i my dzisiaj z Michałem mamy jedno marzenie, żeby nie dostać ataku kaszlu.
2: Cała Polska chyba walczy z kaszlem.
1: Chyba tak.
2: Życzymy wam w takim razie, żeby was kaszelek też nie męczył i dzień dobry.
1: Natalia Kawałek.
2: Michał Siwek.
1: To jest kanał nadawczy. 4 minuty po 15. Eli Oaks, Lawinia. Jedziemy.

0: Dubdogs za nami, słuchajcie, wielkomiejski szum, natłok wrażeń.
1: A czy szukasz znaku, który się okaże drogowskazem?
0: Tym razem nie sięgam do książek, gazet.
1: Wiesz co, ja mam przeczucie, że muszę uciec w uczucie. I to uczucie bardzo przyjemne, takiego momentu imprezy, kiedy chcesz śpiewać piosenkę, którą znasz na pamięć ty i cały klub, cały pub zna to tak samo dobrze jak ty.
0: Ja myślę, że wiecie doskonale, co my teraz dla was zagramy.
1: Zrobimy to.
0: Proszę bardzo, Sacrum, Mezo i Kasia Wilk dla was w RMF Max.
1: Kochani, dajemy na full i śpiewamy.

0: Tobi Romeo Fly High w RMF Max, jest 15.18 i Nobel kolejny, przyznany.
1: Słuchaj, nawet dwa. Nobel z ekonomii do dwóch panów tym razem poleciał. Z Ameryki pan Robert E. Hall i Michael Woodford dostali, słuchaj, Nagrodę Nobla za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. No co ty na to?
0: To brzmi jak coś, za co można dostać Nobla.
1: Prawda? Ja zaczęłam trochę czytać o tym, bo stwierdziłam, że nie rozumiem.
0: Już mi zaimponowałaś.
1: Słuchaj, nie, ja przeczytałam dwa zdania i jest jeszcze gorzej. Że usprawnili prowadzenie skutki polityki stabilizacyjnej i odpowiednio dobrane w czasie działania z zakresu polityki fiskalnej i pieniężnej pozwalają łagodzić szczyty i dołki wahań koniunkturalnych.
0: Natalia, tak lubię, jak mówisz słowa, których nie rozumiem.
1: Ja też ich nie rozumiem, ale rozumiem, dlaczego panowie dostali Nobla. To im się należało, z całą pewnością.
0: Ale uważam, że to nie są jedyni ludzie, którym się należy Nobel z ekonomii. Uważam, że jest ich więcej wśród słuchaczy RMF Max. Za co dla was Nobel z ekonomii? Ja wczoraj kupiłem... wczoraj się okazało, że kupiłem jogurt z krótką datą, on był dzięki temu na promocji, a i tak nie zdążyłem go zjeść, więc jakby Nobel z ekonomii dla mnie.
1: Totalnie.
0: Jej!
1: Zastanawiam się, czy ja za coś bym mogła dostać Nobla. Pewnie się coś znajdzie, ale bardziej to byśmy chcieli, żebyście się wy pochwalili tym, za co Nobla moglibyście dostać tego ekonomicznego. Co takiego się wydarzyło w waszych życiach, na przykład dzisiaj z rana? Dajcie znać.
0: Messenger RMF Max.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
9: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
12: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Poznań 93 i 5 FM.

0: To Bob Sinclair w RMF Max w kanale nadawczym Świecie Zatrzymaj Się. Tak było śpiewane przed momentem i świat się zatrzymuje faktycznie, bo tydzień noblowski trwa. Dzisiaj Nobel z ekonomii, nawet podwójny, za rzeczy, których nie rozumiemy.
1: Za coś ekonomicznego.
0: Bardzo. Ale szukamy ludzi, was w sensie, słuchaczy RMF Max, ekipa, za co wy Nobla z ekonomii moglibyście dostać?
2: Słuchajcie, ja powinnam dostać nagrodę Nobla, ponieważ kupiłam 3 bilety na koncert, który odbył się wczoraj. A o którym zapomniałam.
1: Tak jest! Brawo! Nobel z ekonomii RMF Max! Gratulujemy, czekamy na więcej głosówki na Messenger RMF Max przyjmujemy. A propos koncertów jeszcze. Na koncert Gipsa dzisiaj będziemy was wysyłać, tylko to po 16, więc jak ktoś lubi taką muzykę, to zostańcie koniecznie z RMF Max. Ale jak ktoś nie lubi, to też zostańcie z RMF Max.
0: Tutaj ekonomia jest bardzo prosta, opłaca się zostać z RMF Max, niezależnie od tego, co wam tam po głowie siedzi.

0: Michał, czy ty wierzysz? Ale szczerze, wierzysz?
1: Szczerze? Mhm. Ale tak naprawdę szczerze?
0: Tak, 100%, no.
2: Wierzę.
0: To dobrze, bo ja też.
1: Milion do zgarnięcia i musicie w to uwierzyć, że on jest naprawdę do zgarnięcia. Złota akumulacja, już po 17 finał, już po 17 losowanie i przypominamy, że w sejfach minimum 5000 złotych, a do wygrania nawet milion.
0: No właśnie, kto by się przejmował 5000, które są spoko nagrodą pocieszenia, kiedy można mieć milion. 6 zer można sobie dopisać do konta. I to nie na minusie, a na plusie.
1: No bo ten milion jest taki nieuchwytny. To tak jak mówisz milion, to sobie myślisz, a to jakaś tam duża kasa, której nigdy nie będę miał. Nie, trzeba uwierzyć. On istnieje, on może być wasz. Jak? Oczywiście zgłaszacie się do złotej kumulacji, do losowania, wysyłając hasło MAX pod 7467. Przypominam numer. 7467 za 4,92 zł.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, to już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
11: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
12: Znasz już gierki Activity Bar na Gwarnej 9? To ponad 900 metrów atrakcji idealnych na imprezy firmowe i integracyjne. Zorganizuj turniej minigolfa, darta czy shuffleboarda i buduj relacje podczas rozrywki. Sprawdź na gierki.pl, pisane przez Y. Gierki Activity Bar. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
3: Kolejne godziny nie przyniosą pogodowych rewolucji. Na niebie zobaczymy sporo chmur, ale momentami ma się przejaśniać. Podmuchy wiatru wyczuwalne. Możliwy też przelotny deszcz. Ciśnienie utrzyma się w granicach normy, a biometr bez wpływu na organizm. Jeśli dokucza Wam senność i znużenie, to raczej nie przez pogodę. Po zmroku na skali pojawi się 8 na plusie. A co nas czeka jutro? Po rześkim poranku temperatura wzrośnie do 14 stopni. Przez większość czasu na niebie dominować będzie słońce. Thank you.

0: Lerek Nowator, moja panienka, jest taka piękna. Piękne są też nagrody Nobla z ekonomii, które przyznajemy teraz tutaj w kanale nadawczym. Wam, droga ekipa RMF Max, bo wam się należą za bardzo różne osiągnięcia ekonomiczne.
1: Ja powinnam dostać Nobla z ekonomii, bo rozmieniając na koncie pieniądze ze złotówek na euro, zrobiłam to odwrotnie. Rozmieniłam najpierw euro na złotówki, które już miałam, a potem odwrotnie dopiero tracąc na tym 150 zł.
2: Tak jest, brawo!
0: Tu się doda, tam się odejmie. Ktoś na tym wyjdzie na plus. Raczej kantor, ale nieważne.
2: Maksowe Noble z ekonomii, ciąg dalszy.
3: Hej, witam was bardzo serdecznie. Ja bym chciała przyznać sobie Nobla za to, czy zapomniałam zatankować samochodu.
0: Uhu! Uhu! Ile kasy zostaje w portfelu? To jest piękne, to jest Nobel z ekonomii, jakiś nadnobel nawet.
2: Jak oszczędzić pieniądze? Po prostu nie tankuj.
0: Genialne.
4: Reklama. Panie Pascalu.
5: Tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6

0: 7 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
1: A weź, młody skocz, po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
2: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
1: Ciężka?
2: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z Blikomana do auta też ciężko.
1: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
2: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
1: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Blikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Blikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
1: 16 za nami, więc pora na flash. Słuchacie RMF Max Poznań. Z wami wciąż Iwona Oszmaniec. Zapraszam. Nadzwyczajne spotkanie największych platform społecznościowych na piątek zwołuje rząd. Po ostatnich atakach nastoletnich nożowników w szkołach wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaprosił na rozmowy przedstawicieli cyfrowych koncernów Mety, Google'a, TikToka, Discorda i Telegrama. Z ustalnej służby wynika, że w ostatnich dniach w sieci pojawiły się konta, które mogą napędzać falę agresji.
2: Chcemy, żeby platformy, dopóki nie będzie bezpieczeństwa, tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, a wierzę, że to najbliższe tygodnie podpis prezydenta, żeby to działanie w sieci było też zwielokrotnione, że platformy cyfrowe też odpowiedzialność, pomimo tego, że nie ma narzędzi, wzięły również na siebie.
1: Mówił wicepremier Krzysztof Gawkowski.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: Wracamy do Poznania i już teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Dłużej postoicie zwłaszcza na Lutyckiej, Niestachowskiej i Lechickiej. Korkują się też Hetmańska, Warszawska i Jana Pawła II. I jeszcze jedno ważne info dla kierowców. Od najbliższej środy zamknięty będzie przejazd kolejowo-drogowy na Biskupińskiej. Prace obejmują kompleksową przebudowę nawierzchni. Korzystajcie z objazdów ulicami Koszalińską, Lutycką i Strzeszyńską. Utrudnienia potrwają aż do 7 listopada. Co sprawia, że Poznań jest Poznaniem? Co decyduje o charakterze miasta i jaką rolę odgrywają w tym zabytki i tradycje? Właśnie o tym będą rozmawiać badacze z całej Polski, którzy przyjadą do naszego miasta. O tym w pigułce nasz reporter.
3: W czwartek rusza dwudniowa konferencja poświęcona miejskim tradycjom i temu, jak je zachować. W programie jest 20 wystąpień, m.in. o ulicznych festynach, lokalnych świętach, dawnych rzemiosłach i zwyczajach. Naukowcy zastanowią się też, jakie tradycje zmieniają się w dużych miastach, ale także co sprawia, że mieszkańcy czują się częścią danej społeczności. Wydarzenie organizuje Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Konferencja poprzedza Międzynarodowy Dzień Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, który przypada 17 października.
1: Tyle Przemek Wałczyński. Teraz zaglądamy na moment do Lubonia, gdzie od jutra autobusy linii 610 w kierunku pętli Dębiec-PKM będą kursować objazdem z powodu awarii wodociągowej na ulicy Fabrycznej. W czasie objazdu nie będą obsługiwane przystanki Luboń Wojska Polskiego na Żabikowskiej oraz Luboń Targowa na Fabrycznej. Na koniec coś dla tych, którzy już myślą o weekendzie. Przed nami noc bibliotek. Ogromnym zainteresowaniem zawsze cieszy się zwiedzanie bibliotecznych magazynów.
4: To jest rzeczywiście miejsce, do którego wstęp ma bardzo ograniczona liczba bibliotekarzy, a raz na jakiś czas także czytelników. Bardzo nas cieszą też wszystkie sygnały dochodzące i od naukowców, i od socjologów dotyczące tego, że ta śmierć książki, która była ogłaszana, jest przedwczesna i że biblioteki stają się coraz ważniejsze.
1: Mówiła Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
1: Według synoptyków chmur nadal będzie sporo, ale słońce od czasu do czasu o sobie przypomni. Temperatura niestety wciąż bez szału, na skali tylko 11 stopni. A potem zrobi się jeszcze chłodniej. Wieczorem słupki rtęci wskażą 8 kresek. Miejscami może pokropić. Ciśnienie w normie, a biometr nie powinien wywoływać nieprzyjemnych dolegliwości. Wiatr umiarkowanie silny. Choć o poranku będzie rzeźko, na skali zaledwie 4 kreski, w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 14 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
7: Post Malone i Sunflower. Od tego zaczynamy godzinę 16. Dzień dobry, Michał Siwek.
8: I Natalia Kawałek, a za chwilę będzie też dziewczyna, która sprawi, że będziecie mieli ochotę trochę potańczyć. Dua Lipa, także zostańcie blisko, jeżeli chcecie ją usłyszeć. A ten numer, no myślę, że w radiu jest rzadko grany.
7: No to dajcie głośniej. A my za chwilę sprzedajemy wam informacje, jak zdobyć bilety na koncert Gipsa na Torwarze z cyklu Zrobiłem to dla nurtu.

0: To Marlon Hofstadt w RMF Max, I Like. A co my w kanale nadawczym lubimy? No lubimy wam rozdawać bilety. I obiecaliśmy, że będziemy mieli bilety na naprawdę mega koncert. Gips wraca z trasą, zrobiłem to dla nurtu. I w Warszawie, na Torwarze, będzie już w najbliższą sobotę.
1: To jest 17 października, sprawdźcie sobie, czy macie coś zaplanowane. Jeżeli nie, no to zawalczcie sobie o bilety na doskonały koncert. No bo trzeba sobie tej jesieni trochę czas umilać. Zgadza się?
0: Zgadza się, a najlepiej sobie umilać czas ekipą, więc to nie tak, że damy jeden czy tam dwa bilety na biednie. Nie, kochani, na bogato lecimy. Cztery bilety dla całej ekipy. O, w ten sposób, to chciałam powiedzieć.
1: No a teraz zdradzamy, jak o te bilety zawalczyć. Słuchajcie, gramy w Państwa Miasta.
0: Gramy.
1: I są cztery kategorie.
0: Aha.
1: Państwo, miasto, rodzaj chipsa i co byś zrobił dla gipsa.
0: Mhm, w sensie dla biletów na gipsa. Albo dla gipsa samego, to już interpretacja dowolna.
1: Jeszcze raz. Państwo, miasto, rodzaj chipsa i co byś zrobił dla gipsa. Ja odliczam, ty mówisz stop. X,
0: dobra.
1: Y, Z.
0: Stop.
1: I.
0: Państwo, miasto, rodzaj chipsa i co byś zrobił dla biletów na literę I. Piszecie to wszystko na Messengerze do RMF Max. No i sobie potem pogadamy, no.
1: Zapraszamy.
2: RMF Max.

0: Uwaga, rzeczy na i zdaniem Kamila. Wasabi i wziąłbym go na kepsa.
1: To nawet nie jest blisko i, ale jak tutaj Kamil dobrze zauważył, że chyba wszystko miało być na i, trochę popsuł. Tak, byku, popsułeś, ale możesz to naprawić jeszcze.
0: Przypominamy kontekst, bo wysyłamy 4 osoby na koncert Gipsa na Torwarze. Zrobiłem to dla nurtu, tak się nazywa ta trasa, a wy się możecie na nią dostać, grając z nami w Państwa Miasta. Hasła, które musicie nam napisać na i, to państwo, miasto, rodzaj chipsa i co byś zrobił dla Gipsa.
1: To jest dużo, napisać 4 rzeczy i każda z tych rzeczy musi zaczynać się na literę i, bo taka wypadła właśnie jak powiedziałam stop i Michał powiedział no to na i trzeba. To jest trudne, niestety, ale dacie radę.
0: Trudne
1: chipsy
0: się
1: na i.
0: Ja sam nie potrafię wymyślić, więc trudne zadanie macie, no ale trzeba się wysilić, żeby dostać tak
1: bilety.
0: Epickie bilety na koncert. Więc jeżeli chcecie usłyszeć to na żywo...
1: A to dobrze, bo ja nie tylko w aucie, a na koncercie, moi drodzy, jeszcze lepiej, więc warto się postarać. Piszcie na priv do RMF Max na Messengerze albo na Instagramie. Państwo, miasto, rodzaj chipsa i co byś zrobił dla biletów na Gipsa? Wszystko na literę i. RMF Max.
2: Reklama.
3: To auto wciąż tu stoi?
4: Nie, ono już tu mieszka. Nie jeździ, nie wygląda, tylko zajmuje miejsce.
3: Jeżeli twój samochód od miesięcy zajmuje tylko miejsce, czas zadzwonić. Kapral Car 515 111 111.
5: 515 111 111.
3: Legalna stacja demontażu Kapral Car. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. Kapral Car 515 111 111.
6: Słyszałeś to?
7: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
6: Duch?
7: To Halloween w Zamku Książ.
8: Miało być trochę strasznie.
6: Trochę? Tam różne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
8: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
6: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
8: Wracamy?
6: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
9: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forking T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forking T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
12: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
13: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
19: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej antenie. Taylor Swift i Patient Zero w RMF Max, a z nami nowa też na naszej antenie, Sylwia. Cześć, Sylwia.
1: Dzień dobry.
0: Jak tam? Dobrze ci popołudnie mija? Poniedziałek spoko?
1: Tak, aktualnie wracam z pracy, także jak najlepiej.
0: O, idealny etap już popołudnia. To słuchaj, jest szansa, że będzie jeszcze fajniej. Masz plany na sobotę?
1: Właśnie tak się składa, że we czwartek wybieram się do przyjaciółki do Warszawy, więc dlatego w sumie wzięłam udział w tym konkursie, bo stwierdziłam, że jeżeli by się udało, to zawsze chciałam pojechać na koncert Gipsa, także idealnie by się złożyło.
0: Co za przypadek, nie?
2: To się wszystko bardzo idealnie składa, Sylwia, bo my akurat mamy takie cztery wejściówki na Gipsa, tylko trzeba było wziąć udział w zabawie. Państwa miasta wszyscy znają, a dziś hasła to państwo, miasto, rodzaj Gipsa i co byś zrobiła dla Gipsa. Sylwia, jedziesz na literę I.
0: Państwo?
1: Indie.
0: Miasto?
1: Inowrocław.
0: Rodzaj Gipsa?
1: Intrygówki.
0: Mhm, czyli jakie by to były Gipsy?
1: Takie, które smak każdemu by prawdopodobnie dopasował się.
0: Okej, okay, obronione. To jeszcze co byś zrobiła dla Gipsa na literę I?
1: Igla w lecie. Jeszcze nie wiem jak, ale...
2: No słuchaj, będziesz musiała zrobić, no Gips tam będzie czekał pod torwarem na to iglo. Jesienią też zaliczy tak podobno, już dzwoniliśmy i pytaliśmy. Dobrze, słuchaj, na Gipsa lecisz oczywiście ty razem z tą przyjaciółką i jeszcze dwójkę ludzi możecie zabrać, bo to poczwórna wejściówka dla was. A teraz Gips.
1: Super,
2: i Stan.
1: Dziękuję bardzo.
2: W RMF Max właśnie dla was.
1: Dziękuję.

0: Gips lubi ten stan, a my lubimy, kiedy ludzie wygrywają. Znowu milion w złotej kumulacji do zgarnięcia i trzeba uwierzyć, że to jest prawda.
1: Trzeba sobie to jakoś zafirmować, że to do was będziemy dzwonić dzisiaj w tym temacie, ale warto jest wysłać tego SMS-a dzisiaj nie tylko ze względu na to, że dzisiaj możecie wygrać milion, ale tym jednym SMS-em wchodzicie od razu do walki o to, co będzie w piątek, a w piątek do zgarnięcia nie tylko milion, ale też czarne Volvo XC40.
0: Podobno czerwone są najszybsze, ale to czarne mają najwięcej klasy.
1: Tak, one robią największe wrażenie na mieście. Wiadomo, że jakaś szycha jedzie, więc jeżeli szychą chcecie zostać dzięki RMF Max, no to łapcie za telefon i wyślijcie SMS-a z hasłem Max na nasz nowy numer 7467 za 4,92. No i pamiętajcie, ten jeden SMS to jest szansa na dwa finały. Dzisiaj i w piątek. A w piątek nie tylko milion, ale również bardzo fajne auto.
0: Dziś w sejfach minimum 5000. Szczegóły na rmfmax.pl.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
3: Poznań 93 i 5 FM.
4: Według synoptyków chmur nadal będzie sporo, ale słońce od czasu do czasu o sobie przypomni. Temperatura niestety wciąż bez szału, na skali tylko 11 stopni. A potem zrobi się jeszcze chłodniej. Wieczorem słupki rtęci wskażą 8 kresek. Miejscami może pokropić. Ciśnienie w normie, a biometr nie powinien wywoływać nieprzyjemnych dolegliwości. Wiatr umiarkowanie silny. Choć o poranku będzie rzeźko, na skali zaledwie 4 kreski, w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 14 stopni.

0: wszystko, czyli mrozu, Kacperczyk, wszystko, czego chciałem w RMF Max na chwilę przed godziną 17.
1: Badania są, słuchajcie, ciekawe opowiem. 10 minut nawet korzystania z AI, jak się okazuje, może znacząco obniżyć naszą wytrwałość w myśleniu.
0: A tu ładna jest wytrwałość w myśleniu. No pytanie, czy o tej porze jest jeszcze co obniżać? No
1: właśnie, czy to jest... To jest naprawdę sens winić AI akurat w poniedziałek o godzinie 17. Spokojnie, obniżcie swoją wytrwałość w myśleniu, a my po prostu puścimy kilka dobrych bangerów. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
3: Gotowi na aktywną zabawę i integrację? Zbierz ekipę i poznajcie Gierki Activity Bar. Nową przestrzeń rozrywki na Gwarnej 9. Ponad 900 metrów atrakcji. Minigolf, dart, shuffleboard, loże na wyłączność. Rezerwuj online na gierki.pl. Pisane przez Y. Gierki Activity Bar. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
6: Ale że już?
5: No już.
6: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
5: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
6: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
5: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z

0: kwasów tłuszczu. Ketoluv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Ketoluv.
1: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
2: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: 17 wybiła, a to oznacza, że czas na flash. Z wami nadal Iwona Oszmaniec. Słuchacie RMF Max Poznań. Zaczynamy. Europejczycy coraz chętniej kupują samochody elektryczne, a Polska idzie w przeciwnym kierunku. Według prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakuba Farysia decydują o tym przede wszystkim dopłaty do aut elektrycznych.
2: W Polsce był świetny program dopłat, jeden z lepszych w Europie, i wtedy mieliśmy praktycznie dwukrotnie większy rynek. Wzrosty rok do roku były po 100% i 120%, natomiast w tej chwili, kiedy ten program się zakończył, mamy efekt minus 22%.
1: Jak mówił ekspert, za granicą sprzedaż samochodów elektrycznych napędzają państwowe dopłaty.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: Pora zajrzeć na drogi. W nocy z wtorku na środę ruszy kolejny etap remontu S11 między węzłami Poznań Północ a Poznań Rokietnica. Ruch zostanie przełożony na wyremontowaną jezdnię w kierunku Wrocławia. Zamknięta będzie natomiast jezdnia w stronę Piły. Nowa organizacja ruchu ma obowiązywać około 4 tygodni. Przejeżdżając obok, niewiele widać, bo działania budowlańców zasłania wysoka dykta. Co dzieje się na budowie nowego mostu Chrobrego? O szczegółach teraz nasz reporter.
3: W budowie jest północna część mostu, a postępy widać gołym okiem, jeżeli tylko zajrzycie na plac budowy. Na miejscu są już wszystkie podpory i stalowy szkielet przeprawy. Teraz trwają przygotowania do betonowania tzw. płyty nośnej. Po tym etapie wizualnie będzie widać już nową przeprawę. Oczywiście do zrobienia jeszcze jest sporo, a sama nawierzchnia jezdni i chodników pojawi się na końcu. Na jutro zaplanowano także zmiany w rejonie prowadzonych prac. Zamknięta będzie południowa jezdnia ulicy Wyszyńskiego pomiędzy Mostem Chrobrego a końcem przystanku tramwajowego.
1: To był Przemek Wałczyński. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. Nabór do konkursu Poznański Wolontariusz Roku został przedłużony do 18 października. Mieszkańcy mogą zgłaszać kandydatów w 6 kategoriach, m.in. wolontariat indywidualny, młodzieżowy i senioralny. Wyniki zostaną ogłoszone 4 grudnia podczas gali w Centrum Kultury Zamek. Do jego tworzenia mógł włączyć się każdy. Kwietny dywan ozdobił stary rynek w Poznaniu. Ma on przypomnieć mieszkańcom stolicy Wielkopolski, że trwa głosowanie w poznańskim budżecie obywatelskim na 2027 rok.
4: Zielony budżet to jest duży element, dużo projektów zgłaszanych. Mieszkańcy chętnie głosują na zieleń, więc chcieliśmy nawiązać właśnie do tej zieleni.
1: Mówił Patryk Pawełczak z Poznańskiego Urzędu Miasta. Na oddanie głosu macie czas do 30 października. Długowieczność. Pod takim hasłem odbędzie się 13. edycja Festiwalu Designu w Poznaniu. Wydarzenie startuje w przyszły piątek w Starym Browarze. Tematem przewodnim będą rozwiązania, które pomagają tworzyć wygodne, dostępne i sprzyjające relacjom miasto. W programie m.in. wystawy, warsztaty oraz międzynarodowa konferencja z udziałem ekspertów. Festiwal potrwa do 29 października.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
1: Pora sprawdzić, co przygotowali dla nas synoptycy. Na niebie pojawi się mieszanka słońca i chmur. Wiatr coraz łagodniejszy, ale wciąż wyczuwalny. Temperatura niedługo zacznie spadać. Po zmroku ochłodzi się do około 8 stopni. Jeśli planujecie wieczorny spacer, ubierzcie się w coś cieplejszego. Ciśnienie nadal w normie, biometr też bez zmian, neutralny. O poranku rzeźko, na skali tylko 4 nad 0. Potem ma się jednak ocieplić. Słupki rtęci podskoczą do maksymalnie 14 kresek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
6: To jest ta godzina aktualna, ale podam jeszcze jeden czas. 17:09, czyli za 4 minuty, to właśnie wtedy będzie losowanie.
7: 1 000 000 w sejfach. Minimalnie w sejfach. 5000 złotych. Już za chwilę Ola Filipek, Olek Sikora dzwonią do wylosowanego numeru i to może być twój numer, drogi słuchaczu.
6: Dlatego, moi drodzy, to jest ostatnia szansa, żeby się zgłosić i o ten milion zawalczyć. SMS na 7467 max za 4,92 albo szybka wizyta na rmfmax.pl. Jeszcze zdążysz.
7: ostatnie 3 minuty, żeby wejść do gry.
6: Patrz, jak ten czas leci. Strasznie szybko.

0: No i proszę bardzo, rozpoczynamy nowy tydzień w złotej kumulacji i dzwonimy pod wylosowany numer. Nie będziemy pytać, ile ktoś ma na koncie. Będziemy pytać, ile ktoś na tym koncie chciałby zobaczyć.
1: Dokładnie tak. I w jednym z sejfów czeka naprawdę piękna sumka. Chcielibyśmy wręczyć ją komuś z was już dziś, no ale żeby tak się stało, trzeba, no właśnie, przede wszystkim odebrać telefon w ciągu najbliższych 6 sygnałów, a potem wybrać odpowiedni sejf. 2 sygnały za nami, więc tak, to już jest ten moment, żeby powoli... Halo, dzień dobry! Tutaj Ola, Filipek i Olek Sikora. Dzwonimy w sprawie sejfów. Jak masz na imię?
2: Adam.
1: Adam, dzień dobry Adamie. Który sejf wybierasz od 1 do 30?
2: 4.
1: No to 4 jest już 4. Twoja.
0: Adam, powiedz mi, czy my ciebie jakoś teraz obudziliśmy, czy trochę zaskoczyliśmy tym telefonem?
2: Zaskoczyliśmy,
1: ale to zwykle takie odpowiedzi słyszymy, że ludzie albo nie wierzą, albo są zaskoczeni. A ty gdzie jesteś teraz? Jaka część Polski?
2: Wielkopolska, Gniezno.
0: A co robisz?
2: Jestem w domu teraz.
1: W domu.
0: Jesteś w domu. Usiądź może wygodnie, co? Bo za chwilę będziemy gadać o sporej kasie.
1: Adamie, w twoim sejfie, no nie wiemy co jest, wiemy jakie są możliwości. Dziś może to być nawet 1 000 000 zł. Kwota minimalna w każdym z sejfów to 5 000, więc takie mniej więcej mamy widełki. Między 5 000 a 1 000 000 zł. Więc pomyśleliśmy, że może nie chcesz ryzykować i może zamiast sejfu wolałbyś taką pewną gotówkę. Na przykład 9 000, co ty na to?
2: Fajnie by było.
0: Fajnie by było, ale to spoko kasa, duża, mała. Co sądzisz o tej kwocie?
2: Niezła.
1: Ale czy na tyle niezła, że chciałbyś za takie pieniądze, za 9 000, sprzedać nam swój sejf numer 4?
2: No nie.
1: Dobrze. Czyli liczysz na więcej, tak?
0: Myślę.
2: No tak.
1: Dobrze.
0: No dobra, no to... Okej, no niech będzie. No 10 000 zł mogę ci w tym momencie dać za sejf numer 4. Co ty na to? Myśli, Adam,
2: Niezła suma.
1: Niezła. No
0: ale
1: to też
0: przyjmujesz
1: niezła.
0: Te 10 000 zł za tą 4, czy nie?
1: Powiem więcej, to jest niezła suma, bo ona dwukrotnie przebija kwotę minimalną, więc jeśli tak się okaże, że w sejfie numer 4 jest tylko 5 000, to miałbyś w kieszeni już 2 razy więcej.
0: Więc żołnierskie pytanie. Adam, bierzesz dychę, czy sejf numer 4?
2: Biorę dychę.
1: A co jeśli w twoim sejfie jest 1 000 000?
2: No to jest tylko zabawa.
1: Okej. No dobrze, no to czas podjąć w takim razie ostateczną decyzję, bo mamy 10 000, więcej nie mamy. Czy bierzesz 10 000? Pewne? Czy 4 z niewiadomą zawartością? Co wolisz?
2: Dychę.
1: No to gratulacje! Wygrałeś 10 000 zł!
0: Brawo!
1: Do Adama, do Gniezna wędruje pewna dyszka. No i spokój, tak właśnie brzmi jak 10 000 zł i radość z tej kwoty. Adam, cieszysz się?
2: Tak, oczywiście.
0: Adaś, fajny ten poniedziałek, co? Żeby każdy był taki.
2: Fajny.
0: Trzymaj się w takim razie.
1: A będzie jeszcze fajniejszy, jak zaczniesz tę swoją nagrodę wydawać. Adam, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy serdecznie. No i tak właśnie rozpoczęliśmy tydzień w złotej kumulacji, a jutro w kalendarzu 13.
0: Niektórzy mówią, że pechowy, wręcz przeciwnie, u nas on jest zawsze szczęśliwy. Szykujemy niespodzianki, ale szczegóły za chwilę.
3: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Adam z Gniezna siedział w domu i wygrał 10 000 zł.
4: To
1: jest
4: jajca.
1: Pewna kasa, nie
4: jajca
1: narobił to się, to jest dobry poniedziałek, no.
4: Ale ty czekaj, bo...
1: 10 000 zł, tak po prostu.
4: Poczekaj.
1: No.
4: Bo ja w tym momencie dowiedziałem się, co to znaczy, że jest więcej szczęścia 13 w złotej kumulacji.
1: No,
4: i to znaczy, że nagroda główna powiększa się o 100 000 zł.
1: No, ale czekaj, ale jesteś pewny, że tam ci się zera nie...
4: 100%. Pani Ola by mnie nie okłamała, a od niej właśnie się dowiedziałem. 1 100 000 zł nagrody głównej jutro czeka na was nawet w sejfach w złotej kumulacji. Słuchajcie nas od samego rana.
1: I już teraz wchodźcie do naszej zabawy, już teraz walczcie o ten 1 100 000 zł. SMS max 7467 za 4,92 albo zaglądajcie na rmfmax.pl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Firma postanowiła, że kupi sobie ekspres wiś. Tylko że się okazało, że w 10 dni ten ekspres zużył ponad terabajt danych.
3: Aha, bo był wpięty w sieć.
2: No jasne, że tak, no bo to jest inteligentny ekspres.
3: To była taka kawa,

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
7: Słyszałeś to?
8: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
7: Duch?
8: To Halloween w Zamku Książ.
9: Miało być trochę strasznie.
7: Trochę? Te mroczne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
8: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
7: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
8: Wracamy?
7: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
10: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
11: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. I po reklamie.

0: bez końca.
1: Natalia sobie kaszelnęła, ja sobie kaszelnąłem, można wchodzić na antenę. Słuchajcie, kaszle cała Polska, więc nie wstydźcie się tego. Jest 17.33 i za nami Oskar Cyms, bez końca.
2: A my też nie mamy powodów do wstydu, nie tylko jeżeli o kaszel chodzi, ale jeżeli chodzi o łowienie karpi, bo uwaga, Polacy po raz trzeci zostali mistrzami Europy. Uhu. I pierwszy raz w historii udało się w trakcie jednych zawodów złowić, uwaga, 3909 kilogramów ryb. Wszystkie teamy tyle złowiły. 142 godziny. Czujesz to? Ile to jest?
1: 3000. Jeszcze raz, ile?
2: 3909 kilogramów, czyli prawie 4 tony karpia. I z tego, co czytam, są jeszcze naprawdę karpie giganty. Było kilka sztuk, które sztuka przekroczyła 25 kilogramów.
1: Matko Bosko, i to jest, patrzę w kalendarz, 12 października. Zastanawiam się, ile to wanien do Bożego Narodzenia pozajmuje.
2: Z drugiej strony można już testować nowe przepisy i się karp nie zmarnuje.
1: Absolutnie, nie, można testować. Dużo czasu. 17.34. Dla was Wasted i Major Leagues DJ.

0: To Milki w remiksie najlepszego Davida i najlepszego DJ-a na świecie. David Guetta to za nami w RMF Max, a przed nami Wszystkich Świętych. Wiadomo, tak ten rok leci i wiemy, jaka będzie pogoda.
1: No dowiedzieliśmy się tego, dostaliśmy od ekspertów wreszcie takie informacje. Proszę bardzo, słuchamy.
0: Będzie stabilnie. To jest oficjalna prognoza pogody. Aha. Stabilnie na Wszystkich Świętych. No.
1: Listopadowo, ale stabilnie, tak?
0: Mhm.
1: Max. Konkretna, szczegółowa prognoza już za momencik w RMF Max.
2: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
8: Jungle Night powraca do outletu Factory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Poznań.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie!
14: I po reklamie.

0: Bartek.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: RMF Max. Poznań 93.5 FM.
5: Pora sprawdzić, co przygotowali dla nas synoptycy. Na niebie pojawi się mieszanka słońca i chmur. Wiatr coraz łagodniejszy, ale wciąż wyczuwalny. Temperatura niedługo zacznie spadać. Po zmroku ochłodzi się do około 8 stopni. Jeśli planujecie wieczorny spacer, ubierzcie się w coś cieplejszego. Ciśnienie nadal w normie, biometr też bez zmian, neutralny. O poranku rześko, na skali tylko 4 nad zerem. Potem ma się jednak ocieplić. Słupki rtęci podskoczą do maksymalnie 14 kresek.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: To jest ekipa, która zbliża się do słońca, a my chyba wszyscy zbliżamy się powoli do kocyków, bo to jest już taka pora dnia, że ten kocyk gdzieś tam majaczy na horyzoncie.
1: Jest taki czas w roku, że słońce zamieniamy na koc i to on nas bardziej grzeje niż ono.
0: I też jest okej, też jest ciepło.
1: Tak jest. Dziękujemy pięknie za dziś. Pod kocami warto słuchać też Graby i Hop Benz Extra. Najlepsza dycha najnowszego notowania zaraz przed wami.
0: A my się już żegnamy. Natalia Kawałek.
1: Michał Siwek.
0: Dzięki za dziś. Pa!
1: Pa!
2: Reklama. Znasz już gierki Activity Bar na Gwarnej 9? To ponad 900 metrów atrakcji idealnych na imprezy firmowe i integracyjne. Zorganizuj turniej minigolfa, darta czy shuffleboarda i buduj relacje podczas rozrywki. Sprawdź na gierki.pl pisane przez Y. Gierki Activity Bar. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa. Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forging T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forging T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
3: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: I po reklamie.

0: hity na maksa.
1: Poznań 93 i 5 FM.
2: Słuchacie RMF Max Poznań. Iwona Oszmaniec, zapraszam na Flash. To nie challenge, a chęć zaistnienia i zbierania lajków. Przekonują wielkopolscy policjanci. W ciągu ostatnich dni zatrzymano w naszym regionie kilku nastolatków, którzy nagrywali filmiki z groźbami ataków w szkołach. Wydarzenia te to ogromny stres dla uczniów, ale i rodziców. I wyzwanie, jak rozmawiać o takich sprawach z dzieckiem.
3: Przede wszystkim spokojnie. Nie możemy powodować paniki wśród młodych ludzi. Pamiętajmy, że ten internet, z którego oni korzystają, ma niesamowite duże zasięgi i te informacje rozprzestrzeniają się bardzo szybko. A czasami mamy problem z rozróżnieniem tego, co jest prawdą, tego, co jest fejkiem. I myślę sobie, że tutaj też jest duża rola nauczycieli, ale także rodziców, żeby wyjaśnić uczniowi czy swojemu dziecku: słuchaj, ale musimy korzystać ze sprawdzonych źródeł informacji.
2: Mówił wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski.
1: To jest RMF Max Poznań.
2: Brak miejsc parkingowych na osiedlach Jagiellońskim i Piastowskim, szczególnie w pobliżu centrum handlowego, pozostaje ważnym problemem dla mieszkańców, którzy skarżą się na nieskuteczność interwencji Straży Miejskiej i Policji. Spółdzielnia Osiedle Młodych przedstawiła propozycję wprowadzenia płatnej spółdzielczej strefy parkowania. W przeprowadzonych ankietach nie udało się jednak uzyskać wymaganych 50% głosów mieszkańców. Dodajmy, że płatne strefy funkcjonują obecnie tylko na części osiedla Rusa, gdzie po ich wprowadzeniu problem z parkowaniem został rozwiązany. Dzięki pomysłom poznaniaków zgłaszanych do budżetu obywatelskiego Poznań ma rozkwitać. Symbolizować to będzie kwietny dywan, który w miniony weekend usypano na Starym Rynku. Co ma na celu ta akcja?
4: Dalszą promocję i zachęcanie do poznańskiego budżetu obywatelskiego. Jesteśmy w trakcie głosowania. Już ponad 10 tysięcy mieszkańców naszego miasta swoje głosy oddało, ale chcemy mieć jak największą frekwencję. W tym roku takim hasłem budżetu obywatelskiego jest Zakwitajmy dla Poznania, więc te pomysły już zakiełkowały w głowie poznaniaków, no i niech teraz rozkwitają, wybierajmy najlepszy.
2: Wyjaśniał Patryk Pawełczak z Poznańskiego Urzędu Miasta. Przypomnijmy, głosować w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego można do 30 października. Zmieniamy temat. Jedyna w Polsce szkółka koszykarska pod patronatem Ligi NBA rozpoczęła całoroczne szkolenia młodych zawodników. Dzieciaki z Poznania mogą brać udział w treningach pod okiem najlepszych trenerów.
5: Dla mnie bardzo ważną informacją jest, że około 90% naszej kadry to są zawodnicy. Pewnie wszyscy z nich przeszli przez poziom reprezentacji Polski. Taką wisienką na torcie, czyli ta ostatnia już ścieżka, zobaczyć mecz NBA na żywo.
2: Wyjaśniał Szymon Rduch, trener i brązowy medalista Mistrzostw Europy w koszykówce 3x3. Na koniec krótka przypominajka dla fanów sztuki. W Poznaniu w Galerii Akademii Lubrańskiego trwa wystawa Czapski – Lekcja Pankiewicza, która wpisuje się w obchody roku Józefa Czapskiego. Prezentuje ona twórczość malarza, pisarza i eseisty, pokazując jego artystyczną drogę i inspiracje czerpane od Józefa Pankiewicza. Wystawę możecie oglądać do 12 grudnia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
2: Zachmurzenie w regionie ma być przeważnie umiarkowane, chwilami nieco większe. W prognozach przelotne opady i dość silny wiatr. Temperatura leci w dół. W kolejnych godzinach słupki rtęci pokażą tylko 8 nad zerem. O poranku jeszcze zimniej, zaledwie 5 stopni. Jutro aura ma być przyjemniejsza. Mimo że na wyraźne ocieplenie nie mamy co liczyć, towarzyszyć nam będą promienie słońca i łagodne podmuchy wiatru. Ciśnienie będzie podwyższone, a biometr korzystny. Na skali pojawi się maksymalnie 14 kresek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
7: No się cieszę, że coraz szybciej robi się ciemno. No widzę, czuję kilka osób. Wiecie, no jak jest ciemno, to też jest przyjemnie, a może nawet bardziej. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo w RMF Max. Mam tutaj wasze ulubione kawałki, nie zabraknie nuty, która dodaje nam energii. Będą nowości o 20. Lista Hop Bands. Na starcie naszego spotkania zaśpiewa pięknie Zalia.

Lalu, od ekipy Szanghaj, Francuzi rządzą. No, a jak tam w ogóle wasz poniedziałek? Był luz, czy bardziej stres? Możemy sobie tłumaczyć te stresy weekendem, słuchajcie, bo okazuje się, że sami się nakręcamy, że poniedziałek taki niby zły, że trzeba wrócić. A często to jest tak, że poniedziałek to jest taki sam dzień, jak każdy inny dzień tygodnia, tylko w weekend przeginamy, chodząc spać o drugiej albo o trzeciej nad ranem, imprezując do takich bitów, jak teraz w RMF Max. Nasza nowość, Karol G i przyjaciele w kawałku.

0: Podobno do Portugalii emigruje coraz więcej nas, Polaków. No to może ktoś słucha nas w Portugalii. Pozdrawiamy gorąco. Jak tam pogoda? Macie piękne słońce? Jeżeli jesteście w Portugalii, to powinniście kojarzyć piosenkarkę, która tu była przed chwilą. Mari Frost dla DJ-a Lost Frequencies z Paraíso. To czekam, kto pierwszy wyśle pierwszą kartkę pocztową z Portugalii, okej? Oczywiście będzie tutaj w naszym studiu. Znajdzie się gdzieś wolne miejsce na ścianie. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę David Guetta, Kid Cudi, niezapomniany Kicior, czyli Memories.
1: Max. Reklama.
2: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Świeci się check engine. ABS. Airbag. I jeszcze trzy kontrolki, których nawet nie znasz. To nie choinka. To znak, że czas zadzwonić do legalnej stacji demontażu Capral Car.
6: 515 111 111.
5: Odbieramy auto za darmo i płacimy gotówką. Capral Car. 515 111 111. 515 111 111.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.

0: Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
8: Poznań 93 i 5 FM.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart,

Tego tańczymy w tym tygodniu w RMF Max. Nasza nowość od projektu Neptunica, What If. Za chwilę kolejna od Tiesto, który potwierdził, że będzie w Polsce w przyszłym roku. Specjalna impreza Tiesto in Concert na stadionie w stolicy. Jak już przyjedzie, to co trzeba mu pokazać? No może trzeba zabrać go na Morskie Oko, bo przecież kiedyś nawet amerykański dziennik Wall Street Journal uznał nasze Morskie Oko za jedno z najpiękniejszych jezior na świecie. Niech tam sobie pojedzie, zrobi selfie, a później pomiksuje. Tutaj Tiesto, jego energetyczna nowość w RMF Max. Hot to be around.

0: I Like, bardzo tutaj lubimy w RMF Max, to Marlon Hofstadt. Ten kawałek dodałbym do playlisty w podróż dookoła świata. Ile to może kosztować? Myślicie, że 1 000 000 złotych może wystarczyć na taką mega podróż? Może nawet roczną dookoła świata? Wydaje mi się, że tak. 1 000 000 jest do wygrania w RMF Max, bo przecież trwa nasza nowa jesienna zabawa, szczegóły na rmfmax.pl. A jaka będzie pogoda? Niekoniecznie w podróż dookoła świata, ale w ogóle jutro. Co się szykuje, sprawdzimy za chwilę.
1: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Jungle Night powraca do outletu Factory Poznań. -50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Poznań.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pan zalecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
15: Poznań 93 i 5 FM.
16: Zachmurzenie w regionie ma być przeważnie umiarkowane, chwilami nieco większe. W prognozach przelotne opady i dość silny wiatr. Temperatura leci w dół. W kolejnych godzinach słupki rtęci pokażą tylko 8 nad zerem. O poranku jeszcze zimniej, zaledwie 5 stopni. Jutro aura ma być przyjemniejsza. Mimo że na wyraźne ocieplenie nie mamy co liczyć, towarzyszyć nam będą promienie słońca i łagodne podmuchy wiatru. Ciśnienie będzie podwyższone, a biometr korzystny. Na skali pojawi się maksymalnie 14 kresek.

latać wysoko gdzieś, hen, Tobi Romeo, jego Fly High. No tak latał, że wskoczył nam nawet ostatnio na jedynkę listy Hobbens. Nowe wydanie już za godzinę. Zostańcie z RMF Max, za chwilę Somber. Wróci także Kaigo, teraz sprawdzimy ciekawe wydarzenia.

0: współczesnych wiralowych numerach. Zagrają na dole Showcase Houston, Wojtyła i Jarski, a na górze Philip Wave. Piątek to choćby Artur Rojek, który koncert swój zagra o godzinie 17.30 i o 20.30 w sali Ziemi.
1: Reklama.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
7: Bo te...

0: Kolekcja Nikolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Alior Bank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
11: Poznań 93 i 5 FM.
12: W głośnikach RMF Max Poznań, a przy mikrofonie Iwona Aszmaniec. Zaczynamy Flash. Policjanci patrolują rejony szkół po tragicznych wydarzeniach z minionego tygodnia. Patrole odbywają się w trybie rotacyjnym.
13: Te działania prewencyjno-kontrolne będą działały na zasadzie rotacyjnej. Nasza obecność będzie widoczna w ramach także patroli doraźnych. Będziemy kontrolowali rejon przyległy, będziemy wchodzili także do szkoły, ale nie będziemy tutaj stali 24 godziny na dobę.
12: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
14: To jest RMF Max Poznań.
12: Do 7 listopada zamknięty będzie przejazd kolejowo-drogowy na Biskupińskiej. Prace obejmują kompleksową przebudowę nawierzchni. Kierowcy i rowerzyści muszą

0: skorzystać z objazdów ulicami Koszalińską, Lutycką i Strzeszyńską. Zmieniamy temat. Kultowy budynek przy Grunwaldzkiej, gdzie działało kiedyś Kino Olimpia, znika z mapy miasta. Obiektem od 4 lat zarządza Akademia Muzyczna. Zamiast planowanego remontu zapadła decyzja o wyburzeniu. Trwają właśnie przygotowania do rozbiórki. Docelowo ma tam powstać nowy gmach Akademii. Prace budowlane potrwają do 2030 roku. To będzie wyjątkowy miesiąc dla odwiedzających Muzeum Narodowe w Poznaniu, a to w związku z premierą cyfrowego katalogu prac Romana Cieślewicza.
1: Cieślewicz może być fascynujący dla wszystkich tak naprawdę, ponieważ jego prace są bardzo zróżnicowane graficznie. Jego fascynowała zarówno sztuka dawna, bo jest na przykład cykl takich kolaży, w których on wykorzystuje dawne malarstwo w swoich pracach fotomontażowych, ale też prace bardzo znakowe i minimalistyczne. Generalnie był człowiekiem, artystą, który fascynował się teraźniejszością.
0: Mówiła Anna Grabowska-Konwent z Muzeum Narodowego w Poznaniu, a rozmawiał z nią Benjamin Kubiak-Piłat. Katalog Cieślewicza dostępny od 16 października. Rogale, bardzo dużo rogali, korowód i koncert. To pewne punkty programu obchodów imienin ulicy Święty Marcin w Poznaniu. O tym w Pigułce teraz nasz reporter.
2: 11 listopada centrum miasta zamieni się w imieninowe miasteczko z kiermaszem rogali, koncertami i atrakcjami dla rodzin. O 14 Święty Marcin odbierze klucze do miasta z rąk prezydenta i poprowadzi barwny korowód z udziałem około 300 osób. W programie są też m.in. występy Smolika i Kewa Foxa, a o 18 na scenie pojawi się Katarzyna Nosowska. Będą warsztaty w zamku, pokazy artystyczne i strefa organizacji społecznych. Wstęp na miasteczko będzie bezpłatny. Całość potrwa od 11 do 21.
0: Tyle Przemek Wałczyński. I jeszcze jedna krótka zapowiedź. Poznań świętuje 100. rocznicę urodzin Konrada Drzewieckiego, wybitnego tancerza, choreografa i twórcy Polskiego Teatru Tańca. W mieście rusza specjalny program wydarzeń przygotowany przez Polski Teatr Tańca, Teatr Wielki imienia Stanisława Moniuszki i Ogólnokształcącą Szkołę Baletową. W programie obchodów znalazła się również wystawa Na scenie Konrad Drzewiecki i Teatr Wielki w Poznaniu, którą możecie oglądać w Fotoplastikonie Poznańskim do 30 listopada.
3: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
0: Sprawdźmy, co w prognozach. Czeka nas rześki wieczór. Słupki rtęci wskażą niedługo 8 kresek. Zachmurzenie coraz mniejsze, a wiatr coraz słabszy, ale wciąż wyczuwalny. Noc pogodna i bez opadów. O poranku będzie bardzo chłodno. Na skali 5 nad zerem. Potem jednak temperatura wzrośnie i zatrzyma się w okolicy 14 stopni. Ciśnienie przez cały dzień będzie lekko podwyższone, a warunki biometeo mają sprzyjać dobremu samopoczuciu. Na niebie dominować ma słońce.
4: Hej, cześć, witajcie poniedziałkowo po 19:00, Przemek Grybowski z wami. Liście spadają, a u mnie hiciory z listy Hobbence. Teraz Somber, który przyznał się, że nie może sobie poradzić z popularnością, która rośnie. Macie go teraz. O, przepraszam, głos się kończy na jesień, to idę na herbatkę z miodem. My body isn't ready.

Take Me Back, Kygo, wspomnienia wakacyjnych dni. Tymczasem została nas jesień i rzeczywiście byłem w naszej radiowej kuchni, zrobiłem sobie na gardło herbatkę. Nie było miodu, ale ktoś zostawił mleko, tak więc zrobiłem sobie, tak wiecie, wieczorowo jak królowa brytyjska, no teraz to jak król brytyjski, herbatkę z mleczkiem. Tea time, no to do tej herbatki wieczorowo nasza kolejna nowość. No tutaj taka cała grupa, bo wykonawców jest wielu: Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again, odpowiedzialny za klubową stronę tego numeru, a wszystko na podkładzie house'owego klasyka Am I Wrong, muzyki French House, wtedy Etienne de Crazy, który też tu jest w numerze Sexy Magic.

ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money. Słuchajcie, są takie osoby, które są uzależnione od lata w ogóle i stać te osoby na to, żeby sobie zmieniać strefy czasowe i w ogóle miejsce pobytu, żeby cały czas mieć lato. Kto by tak chciał? Ja myślę, że mogłoby się znudzić trochę to lato. Czy nie, czy nie? Czy chcielibyście lato przez cały rok? No to za chwilę będziemy wspominać jeszcze wakacje. Czeka same lato od Calvina Harrisa.

Take Your Dance and Jason Derulo zabrał nas na tańce, a teraz będzie trochę o remontach. Kto przeżył, naprawdę gratuluję. Kto dopiero przeżyje, naprawdę współczuję. Ja też muszę przeżyć remont łazienki. I taka ciekawostka, słuchajcie. Wiadomo, że to wszystko nie jest tanie. To nie są tanie rzeczy. Dowód? Ja jeszcze nie wystartowałem remontu łazienki, ale tylko sprawdzałem, wiecie, po ile są w tej chwili no na przykład kafelki, ile kabina prysznicowa, a ile to wszystko kosztuje, ile kosztują teraz specjaliści. To chyba naprawdę trochę kosztuje, bo następnego dnia, wiecie, jakie reklamy mi się wyświetlały? Nie tylko kibelków, ale od dzisiaj to widzę reklamy Lamborghini, Maybacha i Ferrari. Naprawdę.

0: w sobie coś takiego, co przyciąga, coś magicznego, trochę romantycznego, kto się ze mną zgodzi. Music Sounds wracają do brzmień z przeszłości trochę, ale to nowość, którą polecam wam na jesień. Chłopaki z Berlina pozdrawiają, Fastboy. Może to jest pomysł, taka krótka weekendowa, nawet jednodniowa wycieczka do stolicy Niemiec. Jakby co, to czekam na kartki także z Berlina. Jaka będzie pogoda jutro na podróże, może też małe i duże, sprawdzimy to za chwilę.
1: Noc. Reklama.
2: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
3: Kochanie, słyszałeś to?
4: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
3: Duch?
4: To Halloween w Zamku Książ.
5: Miało być trochę strasznie.
3: Trochę? Tam różne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
5: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
3: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
5: Wracamy?
3: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
6: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole.

0: Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
5: masz! Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
10: Poznań 93,5 FM.
11: Sprawdźmy, co w prognozach. Czeka nas rześki wieczór. Słupki rtęci wskażą niedługo 8 kresek. Zachmurzenie coraz mniejsze, a wiatr coraz słabszy, ale wciąż wyczuwalny. Noc pogodna i bez opadów. O poranku będzie bardzo chłodno. Na skali 5 nad zerem. Potem jednak temperatura wzrośnie i zatrzyma się w okolicy 14 stopni. Ciśnienie przez cały dzień będzie lekko podwyższone, a warunki biometeo mają sprzyjać dobremu samopoczuciu. Na niebie dominować ma słońce.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: I Madonna jest moc, ale dzisiaj niestety chłopaki wypadli z listy Hot Bands. Nowe wydanie na starcie tygodnia już za kilka minut, a w poczekalni na przykład nowości, jakie przynosi Travis Scott, wróci Alex Warren, ale także Joel Corey. Teraz sprawdzimy szybko ciekawe wydarzenia.
1: Warto zaplanować siły na cały imprezowy tydzień. Oto kilka ciekawszych propozycji. Witajcie w RMF Max Poznań, tu Fiołas. Czwartkowy wieczór zapowiada się bardzo studencko, bo studenckie imprezy znajdziecie w klubie X-Demon, w Czekoladzie, Czeksowanie czy też w klubie Szum. Piątek to choćby wyjątkowe nazwiska. Artur Rojek pojawi się w sali Ziemi. Zagra tego dnia aż dwa koncerty o 17.30 i o 20.30. Wieczór piątkowy w klubie B17 to występ norweskiego Royksopp, jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek europejskiej elektroniki ostatnich dekad. Tym razem DJ set w B17, start o 21.30. Dom DJ-ek to na piątek zaplanowała Czekolada i tutaj panie przejmują stery. Naro, Hey Siri czy Vicky Nasty zagrają dla was w Czekoladzie w piątkową noc. Feel the Friday to piątek w X-Demonie, natomiast Pegazi to impreza w Tamie. Pegazi łączy trance, techno, house i eurodance i to usłyszycie w głośnikach Tamy. Noc piątkowa.
2: Reklama.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect.

0: Netto.
1: Lokata banku pocztowego.
0: Biorę.
1: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
2: Chcesz skompletować podręczną apteczkę?

0: Jedzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Auć! Kłujący? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
3: Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej masz.
8: I po reklamie.
9: Z tej strony Krzywu.
10: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
11: Hi, this is Denzel.
12: Hey yo, this is Eminem.
13: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Poznań 93 i 5 FM.
14: Dobry wieczór, po 20 Przemek Grabowski w RMF Max. No, prawie wszyscy po pracy, prawie, chociaż niektórzy z nami jeszcze na robocie. Prawie wszyscy też chyba po szkole, chyba że ktoś wieczorowo siedzi. Zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory na starcie tygodnia, mega premiery, nowości, a zestawienie otwiera dzisiaj Mrozu i Kacperczyk na 10. Wszystko, czego chciałem.

Mega nowość w poczekalni listy Hobbens. Griffin to bardzo ciekawa postać z Ameryki. Kiedyś robił tropikalne house'y. Kto pamięta modę na tropical house, ale potrafi latać, produkować, miksować także trensowo. Dowód produkował także z Arminem Van Burenem. Griffin tutaj w numerze Wild Away. Czeka na wasze głosy przy poniedziałku rmfmax.pl. Na miejscu 9 powracający hicior grupy Stasaila w nowej wersji od Offenbach. 4 to the floor.

przerobić klubowy klasyk i wrócić także na miejsce pierwsze listy Hobbence. Zobaczymy, czy to się wydarzy. Robin Schulze czeka na wasze głosy w tym tygodniu dla Take It Slow. Tym razem miejsce ósme na starcie naszego przebojowego tygodnia. Teraz coś bardzo świeżego z poczekalni dla tych, którzy wieczorowo grają w grę. Słychać to w GTA. Travis Scott i jego Rhino.

0: Nisko dzisiaj, tak mi się wydaje, ale jutro też jest dzień. Eddie Oaks na liście Hot Bands i Lavinia. Dzisiaj 7 dla Reasons. Za chwilę wracamy do odliczania i będzie viral. Słuchajcie, nowy internetowy i oczywiście muzyczny. Zaśpiewa dziewczyna, którą znacie. Ciekawe, kto rozpozna. Taka zagadka. Zanim stała się rozpoznawalna na całym świecie, rozwijała karierę jako autorka piosenek. I to ona współtworzyła na przykład Love Me Like You Do Ellie Goulding. Występowała także z Coldplay. Jak myślicie, o kogo chodzi? Odpowiedź dosłownie za kilka minut.
1: Max. Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Fording T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Fording T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
3: Zapraszamy do dilera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
4: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
9: I po reklamie.
0: RMF Max. RMF Max Poznań.
12: Six. Numer 6.

Gwiazda internetu Alex Warren w poczekalni listy Hobbens, jego Emerald Eyes, teraz muzyczny viral, który wraca, no i rozwiązujemy zagadkę. Najwięksi fani wiedzieli od razu, o kogo chodzi, zanim stała się rozpoznawalna na całym świecie. Tove Lo rozwijała karierę jako autorka piosenek. To ona współtworzyła na przykład Love Me Like You Do, Ellie Goulding, znane z filmu 50 twarzy Greya, ale ma na koncie współpracę także z Coldplay. No i wiralowo po latach wraca jej numer Talking Body, do którego rusza się cały świat. Tove Lo mamy dzisiaj na miejscu piątym listy Hobbens.

chce, żeby złamać jego serce, dlatego wskakujemy, głosujemy. Joel Corey wraca z taneczną nowością, którą polecam w tym tygodniu w RMF Max. Don't Go Breaking My Heart jest na liście Hot Band. To znaczy, jest na razie w poczekalni, ale może jutro oficjalnie już w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. Teraz otwieramy pierwszą trójkę po house'owym bicie. Będzie trensowo, bo tutaj Armin van Buuren i Sasha, ich Everlasting. RMF Max, numer 3.

0: Becky Hill uwielbia śpiewać solo, ale także dla DJ-ów, bo kręci ją muzyka klubowa. Tutaj Becky Hill i Sony Fodera, Say Something, wlatują na razie do poczekalni listy Hot Bands, ale może jutro wlecą już do zestawienia. Głosujecie na najważniejsze numery pod rmfmax.pl. Ja odliczam codziennie od 20. Na trzecim w poniedziałek Armin van Buuren, jego Everlasting. Na drugim, wiadomo, musi być wysoko, Zalia, Tylko kochaj mnie. A na miejscu pierwszym mamy powrót Tame Impala, ponownie na szczycie w numerze Loser.
1: One.
2: Numer

0: I można było pomachać włosami, tylko trzeba zapuścić. Tame Impala, jedynka na liście Hobbence. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Odetchnęliście po weekendzie? Jeśli nie, to można zaplanować sobie do końca tygodnia wolny czas. Razem ze mną, tu Fiołas, zapraszam. Najbliższy czwartek studencko zapowiada się na pewno w klubie X-Demon, w Czekoladzie, czy też w klubie Szum. Przechodząc do propozycji na piątek, tutaj Pegazi, czyli gwiazda trensu, techno i house'u. Połączy to wszystko w jednym secie, specjalnie dla was w klubie Tama, obok niego w line-upie Elotrans i Kuriozum. Piątek w klubie B17, również elektroniczny. Tutaj jedna z bardziej rozpoznawalnych europejskich elektronicznych marek, czyli Royksopp DJ Set. To jedna z najmocniejszych elektronicznych propozycji na nadchodzący weekend. Start o 21.30. Glitter House to propozycja klubu Schron. Na czele tej edycji stoi Minja, DJ-ka i wokalistka

0: Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
1: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
2: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie!
8: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: A ty wiesz, że takiej zdrapki jeszcze nie było?
8: Pokaż!
7: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
8: A ile tych linii?
7: Giga!
8: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrapka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
16: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Słownie o tej porze, ale to się dzieje na imprezach Huntrix w numerze Golden. Przemek Grobowski, witajcie po 21. Mam tutaj wasze ulubione kawałki na wieczór i jest jeszcze jedna nowość z listy Hot Bands, która niestety dzisiaj nie znalazła swojego wolnego miejsca w zestawieniu. A to naprawdę fajny kawałek latynoskich gwiazd, no bo przecież jest to on Maluma i jest ona Shakira.

0: spotkajmy się gdzieś w połowie drogi. No czasami trzeba iść na kompromisy. Złote myśli wujka Graby i hicior od Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. Za chwilę numer, który pobudza nas wieczorowo. No i polecam wam na jesienne playlisty, w szczególności jeżeli jutro musicie wybrać się na siłownię, no to ten kawałek wszystkim pomoże naprawdę, bez względu na to, czy dźwigasz, czy po prostu lecisz na bieżni. Czeka Silva Bumpa i jego On Tonight. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kiciu,
7: a?
6: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: I po reklamie.

Komu miałabym powiedzieć, Bledka robi klimat wieczorowo, ale jeszcze nie idziemy spać. A jak wam się wstaje? No wiadomo, że z każdym dniem chyba trochę trudniej. Wiadomo, bo w październiku poranki są coraz ciemniejsze, a światło dzienne pomaga regulować nasz zegar. Dlatego uważajcie, poranne wstawanie może być się trudniejsze. Dlatego, że mamy ciemno, odkryli brytyjscy naukowcy. No tutaj Ameryki akurat nie odkryli, ale odkryli dobrą wiadomość. Nawet krótki spacer po przebudzeniu pomaga organizmowi się rozbudzić. No ale weź, wyjdź z domu, kiedy coraz chłodniej rano. A kto budzi was najlepiej o poranku? Oczywiście RMF Max. Ale wieczorowo też jest fajnie, też są hity teraz Taylor Swift i jej nowość Patient Zero.

0: na imię Jarek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.

jego ciało nie jest gotowe, Somber w RMF Max. No i jego ciało nie jest gotowe także na wyjścia z domu. No jest coraz bardziej popularny, znany już dookoła świata, ale przyznał się, że wychodzi jak najrzadziej, bo ma problem ze sławą, a poza tym to ma ataki paniki. Tak więc chyba nie prędko będzie można się ustawić do niego po autografę. Teraz Rihanna, która wręcz przeciwnie, nie boi się fanów i uwielbia być w tłumie na koncertach. Rihanna, jej Only Girl.

mój typ na jedynkę jeszcze w tym tygodniu na liście Hot Bands. Poczekamy, sprawdzimy, czy to się wydarzy może jutro we wtorek. Nowość od projektu Neptunika. What If? Jak lecą dobre kawałki, to czas zawsze ucieka za szybko, dlatego ja też już uciekam, ale wracam do was jutro. Przemek Grybowski, zapraszam do RMF Max od 18:00, wasze ulubione kawałki, nowości. No i od 20:00 kolejne wydanie listy Hot Bands. Głosujemy. Do usłyszenia. Cześć.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: I po reklamie.

0: reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
4: Pokaż.
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga.
4: No to będzie Giga Challenge.
5: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: I po reklamie.